0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. To już 17 maja. Witam Państwa, witam także oczywiście moich i Państwa gości. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas, a także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Mamy uroczystość, mamy w niebo wstąpienie pańskie, o którym mowa jest m.in. w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, ale mamy też dzisiaj Ewangelię, która w ogóle o w niebo wstąpieniu nie wspomina.
1: A no właśnie, szanowni państwo, i tu mamy kilka takich ciekawych rzeczy, które wydaje mi się, że warto jest sobie uświadomić. No bo po pierwsze, to nie jest takie oczywiste, że każdy ewangelista opisał akurat, wydaje się, dosyć ważną rzeczywistość, jaką było w niebo wstąpienie. Zdecydowanie dzisiejsza Ewangelia, czyli Ewangelia Mateuszowa, no w ogóle nie wspomina o tym, tak? I dzisiejsza Ewangelia, którą państwo usłyszą w kościele, tak naprawdę nie jest o wniebowstąpieniu, tylko jest ostatnim takim nakazem, który Jezus zostawia apostołom.
2: Ale poczekaj, bo to jest też ciekawa sprawa. No teraz mi to przyszło do głowy, więc nawet nie będę się z tego tłumaczył, z tego pomysłu. Jednak oni idą na górę. Tak? Na górę. My wiemy, że Pan się objawia na górze. To w Biblii, w Starym Testamencie czytamy. Ta fraza, ja cytuję, nie pamiętam dokładnie, w Księdze Rodzaju się to pojawia, ta fraza. Co więcej, pamiętam Olimp i niebo, że to samo. Ale ja mówię w tej wrażliwości też literackiej. Prawda? Jest fraza u jednego z autorów, bo się tym zastanawiałem. Olimp i niebo, to jest synonim. O co chodzi? Chodzi o to, że tu się jest ewidentnie, powiemy jeszcze sobie o tym, że oni są na górze. Góra w języku symbolicznym, no jednak jest związana z niebem, z obecnością Boga. Tak? To znaczy, to są rzeczy, mógłbym tutaj argumentować w tę stronę, więc że to nie jest tak zupełnie, że jakiegoś szlaku nie ma. Widać, że to jest bardzo ważne, że oni są na górze, no bo w tak oszczędnej narracji, halo, oszczędne tutaj się masę rzeczy, a co się stało, a co w 15 minucie tego swojego marszu do Galilei? No nic nie jest opisane, ale góra jest opisana, a zatem jest to ważny ślad, ważna góra i ważny ślad, będziemy o tym mówić jeszcze, więc no nie ma, tak, wprost nie ma w niebo wstąpienia, ale sugerujące coś wywyższenie Jezusa, jakieś tajemnicze, jest.
1: Tak jest, no bo oczywiście nie, samo w niebo wstąpienie dla Jezusa nie jest tak bardzo istotne, bo najważniejsze jest to...
2: Skąd ty tak to wiesz?
1: No bo mężowie galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo?
2: W tym sensie,
1: tak? Że jakby nie chodzi o to, czy on się uniósł, czy to był obłok, czy jednak
2: no tak,
1: aniołowie
2: ale to masz na myśli samo ja w niebo wstąpienie, dobrze, no.
1: Tak, tak. Czyli chodzi o to, że Jezus mówi, ja jestem z wami do końca świata, tak?
2: To, że oczywiście... Immanuelem, to jest właśnie to.
1: Tak, jestem Bogiem z wami. Spieszę jeszcze, żeby mieć pełen obraz, jak to wygląda właśnie u pozostałych ewangelistów. No bo tak naprawdę to tylko Łukasz podjął się takiego bardzo szczegółowego opisu w niebo wstąpienia. I to w zasadzie w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, od 50 do 51, tak? Jezus wyprowadził uczniów ku Betanii, podniósł ręce.
2: W Judei.
1: Tak. Błogosławił ich, a potem został uniesiony do nieba.
2: Tak? W Judei, nie w Galilei.
1: I Łukasz dalej, już nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich, no już bardzo szczegółowo ten opis zresztą
0: słyszymy dzisiaj,
1: czytany w pierwszym czytaniu. Więc ewangelista Łukasz jest jedynym ewangelistą, który opisuje tak bardzo bezpośrednio. Marek daje nam takie krótkie podsumowanie, tak zwane zakończenie kanoniczne Ewangelii, to jest 16-19. Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Bardzo syntetyczne, bym powiedział teologiczne podsumowanie.
2: My wiemy, prawda? Że to nie jest pierwotny, że tak.
1: Ale powiem, wiemy, dlatego tak. Powiedziałem kanoniczne, no bo ja. Właśnie wiemy doskonale, że to jest pewien dodatek do Ewangelii. Więc Marek w ten sposób. Mateusza powiedziałem, że brak opisu, ale sens jest. I o tym sensie dzisiaj będziemy rozmawiali. No a u ewangelisty Jana, no też nie znajdziemy takiego bezpośredniego opisu w niebowstąpienia. No oczywiście mamy Jan 20:17, wstępuje do Ojca mego i do Ojca waszego. U Jana raczej nie występuje wydarzenie punktowe, ale Jan chce pokazać, że w ogóle Jezus jest tą drogą prowadzącą do Ojca. Że to jest proces, na który nas zaprasza. To jest jakaś taka, taki motyw, który ewangelista Jan próbuje nam cały czas pokazać. Że właśnie przez Jezusa wstępujemy do Ojca, patrząc na Jezusa widzimy i Ojca, i jest ten paraklet, o którym mówiliśmy tydzień temu i o którym będziemy mówili oczywiście za tydzień w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc no tutaj dzisiaj mamy ewangelista Łukasza w Dziejach Apostolskich, gdzie widzimy pełen obraz i opis niebowstąpienia, a u ewangelisty Mateusza widzimy raczej taki sensualny sens w niebowstąpienia, no ale z miejscem, takim miejscem w niebowstąpienia, no to oczywiście tradycyjnie, jak Państwo będą pielgrzymowani, a modlimy się o ten pokój dla Ziemi Świętej, żeby jak najszybciej mogło to nastąpić, no to Góra w Niebowstąpienia to jest oczywiście tradycyjne miejsce w niebowstąpienia, znajduje się na szczycie Góry Oliwnej. Wschodnia część Jerozolimy. Znajduje się tam kaplica w niebowstąpienia, w zasadzie taka kopuła, no w której dzisiaj tak naprawdę jest bardzo trudno, czasami trudno jest nam tam wejść. To jest meczet muzułmański, altur dzielnica Jerozolimy. I to jest tak naprawdę szczyt Góry Oliwnej w Jerozolimie.
2: W niebowzięcie Jezusa.
1: Tak, w niebowzięcie. W niebowstąpienie na Jezusa.
2: Haha, ale w jakim języku?
1: No
2: po grecki mamy w piśmie...
0: Nie rozróżnia.
2: No nie rozróżnia, bo w piśmie mamy analempsis, anelemptche, analambanomai, być branym do góry. I Jezus właśnie anelemptche, tak się ta fraza się pojawia u Łukasza. Tak, ten został wzięty, w niebo wzięty. Jasne? Jasne. I patrzę teraz w Wikipedia grecka. Znaczy grecka do tej pory. A jak jest po grecku w niebowzięcie w Wikipedii? To bardzo dobry słownik też jest. Analipsi. Jeszcze uproszczone, bez tego M. Analipsi tu jest tu Isu. Czyli wzięcie Jezusa do góry. O co mi tylko chodzi? Że my bardzo rozróżniamy, prawda? Maryja w niebo wzięta, Jezus w niebo wstąpienie i w terminologii tak używamy, ale widzę, że po grecku tutaj nie ma tego rozróżnienia. Znaczy ciekawe jest, kiedy ono się pojawiło, jak jest, prawda? Jak jest, czy to jest Jezusa ascensio, prawda?
0: Myślę, że tutaj sens teologiczny jest.
2: Nie, ja wiem, to jest okej, to jest to doprecyzowanie, tylko patrzę, bo ja pamiętam, że zawsze mnie zwracano uwagę, czy ksiądz na religii. Czy było tak, że w niebo wzięcie, w niebo wstąpienie, a nie w niebo wzięcie?
1: No tak, ale dlatego ksiądz zwracał uwagę, bo tutaj nie chodziło mu o język grecki,
2: no
1: tylko
2: właśnie
1: chodziło o to, żebyśmy
2: ale
1: zrozumieli.
2: Ale czytam Pismo Święte, tak, ale czytam, a on tam jednak anelemptkę został wzięty i miałem taki zgrzyt i do tej pory uważam, to znaczy w tym sensie, że dobrze by, to jest przebadana sprawa, jestem przekonany, no ale dobrze by było właśnie to samemu sprawdzić.
1: Tak, bo w niebo wzięć mamy kilka, przynajmniej Państwo powinni znać dwa z Biblii. To po pierwsze w tradycji wiemy o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi i ukoronowanie jej. Ona zostaje wzięta do nieba nie sama z siebie, bo jest człowiekiem, ale w Biblii mamy
2: Jezus
1: bardzo
2: też
1: ciekawe...
2: Jest człowiekiem.
1: Tak, Jezus też jest człowiekiem, ale jest Bogiem.
2: Chyba, że jesteś heretykiem,
1: ale
2: to twierdzisz inaczej.
1: A Maryja Bogiem nie jest. I dlatego jest ta różnica w niebo wstąpienia i w niebo wzięcia. Ale Eliasz także w niebo został w niebo wzięty. Na ognistym rydwanie, a nie w niebo wstępuje sam Eliasz, no, bo jest prorokiem, a nie Bogiem.
2: Jezus też w niebo wstępuje i jest w niebo wzięty.
1: No więc jak już się bawimy tak leksykalnie, no to Bogiem jest i jest człowiekiem, więc jako człowiek w niebo wzięty, a jako Bóg w niebo wstępuje.
2: Amen.
1: No więc Góra Oliwna, no to szanowni Państwo, to jest kraniec Jerozolimy, oddziela miasto od pustyni judzkiej, stąd ta Juda, o której wspomniałeś, tak? Ze zbocza góry jest pięknie widoczne też wzgórze świątynne, tak, które się rozciela, piękny, rozległy widok na święte miasto Jerozolimę.
0: Chyba najładniejszy ze wszystkich otaczających wzgórz.
1: Tak, i to chyba jest taki mam wrażenie, obrazek, który których każdy z nas, nawet jak nie był w Jerozolimie, to ma przed oczami, bo on jest bardzo często i kopiowany, i mamy go na grobach pańskich, jak gdzieś tam, prawda, Ziemia Święta, no to to jest ten właśnie wizerunek.
0: I punkt obowiązkowy właściwie każdej pielgrzymki.
1: Tak, no oczywiście, że tak jest, no bo przecież ważna rzeczywistość związana właśnie z naszą wiarą, bo przecież my wierzymy, że Bóg jest, o czym bardzo mocno, i że Jezus żyje, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale On żyje no właśnie po zmartwychwstaniu, czyli w ten sposób, którym się pokazuje apostołom, tak, czyli z jednej strony je rybę i jest głodny i przychodzi na śniadanie nad jezioro Tyberiackie, z drugiej strony pojawia się i znika uczniom w Emaus, daje się poznać po łamaniu chleba i łamie ten chleb i go zjada, ale też przechodzi pomimo drzwi zamkniętych.
2: No i właśnie... Ma blizny pokaźni,
1: prawda? Bo przecież mówi otwarte. Do Tomasza, proszę włóż.
2: Włóż
1: palec w moje rany. Więc to się wszystko gdzieś wymyka naszej logice, prawda? Intelektu.
2: I jeszcze jak się wymyka, bo ja tutaj zobaczyłem, po grecku chciałem to analipsi, wzięcie, ale patrzę, jest obraz podpisany i analipsi tu Iisus ton paradiso. Jezus został wzięty, albo wstępuje do raju, bo my mamy takie już w niebo, że do nieba, prawda? I sobie wyobrażamy te obłoki, dobrze. Wszystko, tylko wstąpienie Jezusa albo wzięcie Jezusa do raju. To ja już w ogóle nigdy sobie nie połączyłem w ogóle tych kropek, że Jezus wstępuje do raju. I jest obraz, prawda, że niebo do góry i że to niebo to jest raj.
1: Więc państwo mogą dzisiaj w Jerozolimie być właśnie w kaplicy, no która kaplicą tak de facto, no kaplicą już nie jest, no bo jest częścią, prawda, tak naprawdę meczetu muzułmańskiego, ale to też jest piękne w Jerozolimie, że dotykamy po pierwsze wielu, i to jest rzecz, którą każdy pielgrzym ma, który jest pierwszy raz w Jerozolimie, żeby zrozumieć to, że po pierwsze mamy wieloobrządkowość kościoła, i nagle się po prostu pielgrzymi, którzy są pierwszy raz, prawda, są zdziwieni, że mamy Koptów, mamy Ormian, mamy bardzo wiele kościołów wschodnich, tak, które mają prawo do części kaplicy, mają prawo do odprawiania nabożeństw.
2: O dziwne trzeba, to, prawda, że nie my sami na świecie. Zdziwienie.
1: Tak. No i nagle też spotykamy się po pierwsze z Jerozolimą, która jest częścią państwa Izraela, więc mamy także Żydów, mamy także dzielnice, prawda, wierzących Żydów, Hasydów. Mamy także muzułmanów i bardzo wiele rzeczywistości dzisiaj biblijnych jest związanych właśnie z kultem, który dzisiaj pieczę nad nim mają muzułmanie, i właśnie góra w niebo wstąpienia to jest meczet. Można tam wejść.
2: Stop, moment, Syjon? Nie. Meczet, a jest tam, gdzie jest...
1: Tak, tam, gdzie jest w niebo wstąpienie, jest meczet. Tak.
2: Aha, okej, dobrze.
1: Jest meczet i właśnie można go...
2: Ale nie meczet
1: zwiedzać.
2: Na skalę, nie mówisz o górze.
1: Nie,
2: oczywiście.
1: Nie,
2: dobrze,
1: meczet na skalę jest troszkę w innym miejscu.
2: Zlało w tym, co mówiłeś, tak.
0: Też stamtąd nastąpiło w niebo wstąpienie Mahometa.
2: Dobrze.
1: Więc no to są właśnie, to jest piękno Jerozolimy i myślę, czy przynajmniej dla mnie ona jest piękna właśnie w tej różnorodności.
0: I klucz do tego napięcia, jakie tam się wyczuwa cały czas, prawda, bo to jednak są właśnie święte miejsca, które się przenikają.
1: Tak, i ja jeszcze dokładam zawsze Liban, który dla mnie także jest ziemią świętą, uwielbiam tam pielgrzymować, i tam z kolei ten Liban, który pokazuje pokojowość i że jest pewną enklawą dotyczącą muzułmanów i katolików żyjących obok siebie. Ja to widziałem, byłem w wielu rodzinach libańskich, widziałem żyjących pokojowo ludzi blisko siebie, dzieci chodzących muzułmańskich do katolickich szkół salezjańskich, na własne oczy to widziałem, i dlatego ten Liban jest po prostu takim oknem, które jest często bombardowane, no bo pokazuje inną rzeczywistość, tak, bo ktoś powie, język arabski to tylko islam, to nie był w Libanie, tak, ja dlatego uwielbiam być...
2: Szarbela, prawda?
1: Tak, ja uwielbiam być w Libanie, bo kiedy słyszę
2: język Szarbela,
1: modlących się właśnie po arabsku chrześcijan, prawda? I to, szanowni państwo, od wieków. Bo przecież wyprawy krzyżowe, które, prawda, miały kontakt właśnie, kiedy oni, krzyżowcy, dopłynęli

0: To wyobrażałem tę scenę, że oni jakoś idą, że tam są już jakieś takie mgły, że on się jakoś rozpływa w tych chmurach. O, że mgły w górach się jakoś przechodzą w niebo. Ja mówię teraz, przyłapałem się na tym swoim wyobrażeniu dziecięcym dosyć, prawda? Tego, jak, że to jest jakaś bardzo wysoka góra, prawda? Tak sobie wyobrażałem. Natomiast, dobrze, wróćmy do tekstu, no bo to jest pytanie. Hojde hendeka madhetai, a 11 uczniów eporeutchesan eisten galilajan udali się do Galilei, eisto oroschu etaxato autoischo Jesus. Na górę, w niej, gdzie nakazał im Jezus. No, ale czytam Ewangelię wcześniej i nic nie czytam. Nie ma nic o żadnej górze. Jest to Galilei. A mianowicie kobietom mówi, kiedy się Jezus zmartwychwstały pojawia, kobietom mówi: hypagete apangeilate tois adelpoismu, idźcie, ogłoście moim braciom, hina apeltchos i kaszcie, ogłoście im, żeby, powiedzcie moim braciom, hina apeltchos i eisten Galilajaj. Galilajan, kakejme obsontaj, żeby udali się do Galilei i tam nie zobaczą. No ale nie ma o żadnej górze mowy. I to jest ciekawa sprawa, pytanie, a na jaką górę konkretnie? No, sprawdzamy Mateusza, bo Mateusza tłumaczymy Mateuszem. Wiele tych gór jest góra, kazanie na górze, ewidentnie w Galilei, prawda? Mamy górę Tabor. O jakąś górę na pewno chodzi.
1: No, u Mateusza mamy od początku. Czwarty rozdział to mamy górę kuszenia.
0: Tak,
1: Mateusza.
0: Bardzo wysoką, tak.
1: Piąty rozdział to góra błogosławieństw. Siedemnasty rozdział to jest przemienienie.
0: Czyli tabor. Tak. Nie ma wprost powiedziane, nie? Ale...
1: Tak, no i góra w niebo wstąpienia 28.
0: No czy w niebo wstąpienia, czy tego właśnie spotkania z Jezusem
1: zmartwychwstałym. Tak, no to teraz jeśli Mateusza Mateuszem, no to w Galilei z tych gór, które wymieniłem przed chwilą, no to zostają nam dwie góry. No bo w Galilei mamy Tabor i mamy górę błogosławieństw.
0: Pasowałoby Tabor. Jednak Tabor, bo tam jest to miejsce, gdzie Jezus się w chwale objawia. Jest jakaś jego objawienie chwały Bożej. W tym sensie mnie by bardziej pasowała. W sensie, gdybym miał Mateusza Mateuszem tłumaczyć i o co chodzi autorowi, który tak redaguje tekst, to bym raczej tutaj i implicite, że tutaj mamy raczej górę Tabor niż górę błogosławieństw, ale to nie będę się upierał, tak?
1: Chociaż jakby...
0: Pasuje mi bardziej.
1: Tradycyjnie jest ona absolutnie kojarzona z przemienieniem. Logicznie pewnie byłoby, bo skoro Mateusz, ja jednak mówię o tym, że zdecydowanie to jest miejsce spotkania Boga i człowieka. To jest miejsce, Mateusz pokazuje nie miejsce na mapie, ale przede wszystkim misję, tak? I to jest mateuszowe. No i teraz logicznie byłoby, że być może mogłaby być to góra błogosławieństw, no bo jest związana z misją.
0: No pewnie, można, uwaga, i to można argumentować za tą i za tą. I tu nie trzeba się śpieszyć z konkluzją, prawda? Tym bardziej, jeżeli mamy niewystarczającą ilość danych. No po prostu przyjąć, że można przedstawić argumenty na rzecz góry błogosławieństw i na rzecz Taboru i to tak zostawić. Po co mamy jakąś, prawda, jakąś tutaj konkluzję, która będzie jakąś niedojrzałą, jakąś, że te dwie wchodzą, możemy przyjąć, prawda, należy brać pod uwagę. Natomiast to jest inne zdanie. Niesamowite. Jeszcze, bo oni, my czytamy, że oni, proszę państwa, i zobaczywszy go na tej górze, prawda, są na tej górze, kej idontes auton prosekynesan, oddali mu proskinezę, zrobili pokłon, jest po polsku głęboki pokłon, prawda, z ucałowaniem stóp, to jest etymologicznie przypaść komuś do stóp. Przypominam, że to jest społeczeństwo, świat o wiele bardziej zhierarchizowany, cielesny, zhierarchizowany, więc po prostu pada do stóp i tam jest jeszcze z ucałowaniem stóp, ale czy to zawsze trzeba było, myślę, że nie, ale to jest paść do stóp i ucałować te stopy. Ale zdanie killer. Hojde edistasan, a niektórzy wątpili. Proszę państwa, jak można takie zdanie napisać w ogóle? W tym sensie proszę się wczuć w tę scenę. Mamy obraz, mamy spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i no wydaje się triumfalnym tekstem pięknym. Jak coś takiego można napisać? I uwaga, gdybyśmy mieli do czynienia z tanią propagandą, tekstem, prawda, takim, no, wymyśloną jakąś sytuacją, no to oczywiście nie, bo jeżeli piszemy jakiegoś wielkiego wodza, życiorys, no to on zawsze wygrywa, zawsze jest najlepszy, prawda?
1: I już pościł, ssąc pierś swojej własnej.
0: Tak, ale kiedy piszesz, że no wtedy akurat przegrał, to jeżeli jest zgrzyt jakiś, uwaga, i to jest podstawowe w ogóle takie w badaniu źródeł dla historyka, podstawowa rzecz, jeżeli coś się nie układa, jest jakiś zgrzyt, to podejrzewamy autentyczność tutaj, jakąś prawdę, że była jakieś zmaganie, ślad czegoś, no, ale to wskazuje też

0: na to wydarzenie, że w ramach tego wydarzenia była jakaś kontrowersja, ale że samo wydarzenie było. I jeżeli mamy wymyśloną historię, to mamy Lech, Czech i Rus, prawda? Nazywają się, a jak żeby mieli się inaczej nazywać? No właśnie tak, Lech, Czech i Rus. Jeden w tę stronę pojechał, drugi.
1: Nie mamy Lechistan. No.
0: Nie ma żadnych zgrzytów. Natomiast jeżeli mamy w historii Rzymu, że Romulus zabił Remusa, to kto sobie wymyśli, że kurczę, moi przodkowie na samym początku się pozabijali? Musi coś być na rzeczy. To znaczy, tak nie działa. I tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że jak to, a niektórzy wątpili, no to znaczy, że jest jakaś gorąca sprawa. To znaczy, to nie jest tak, nie ma dymu bez ognia. Znaczy, jak niektórzy wątpili, no to są bardzo gwałtowne doświadczenia związane z obecnością Jezusa po śmierci. Do tego stopnia, że zostały zapisane, że niektórzy wątpili. Ale one były, no bo tylko na tej podstawie one mogły być. Chyba że ktoś sobie pomyślał, aha, stworzę taką fikcję. Ja już mówię z takiego sceptycznego punktu widzenia, prawda, że też napiszę takie zdanie, ale nie, nikt tak nie myśli. To znaczy, to jest mnożenie bytów, to jest karkołomne po prostu. Fantastyczne zdanie. Hoide edistasan. A distazo to jest hesitate. To jest di na dwie strony. Kurczę, może tak, a może nie.

0: zwrot akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz, także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
2: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia, kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
1: Tak.
2: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść à la romans. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'avion pour Paris. Wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
1: Elegancka francuska.
2: Dokładnie.
1: Wiadomo, dama.
2: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam
1: Jasne.
2: Do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
1: Jasne.
2: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przyszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
1: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
2: Tak.
1: No, to no, tak. Bardziej romantycznie. Bardziej
2: bardzo romantycznie i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas zasłyszawszy pewną historię prawdziwą o wypadku jednego młodego chłopaka, mieszkającego na targówku, chociaż ten wypadek zdarzył się w Śródmieściu. On tam specjalnie pojechał, dotyczyło to próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż jeszcze te 16 lat temu. W takim okresie, 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony w targu, na targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę, bardzo się wkręciłam. A pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości kieszonkowy atlas kobiet, Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem, jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
1: Tak.
2: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Hutnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodziny i tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których ubóstwiam. Pisanie to też może być język uchodzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej... Były to Ogródki podokienne.
0: Ogródki podokienne.
2: Ogródki podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
0: Okay,
2: nie
0: pokazywałam, czyli to powstało tego. To 16 lat temu, tak?
2: Tak.
0: I leży.
2: I leży.
0: Wydawcy,
2: i leży, i
0: czeka, halo.
2: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
0: jasne.
2: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe i kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, albo jeszcze jest, nie patrzyłam, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
0: Rozumiem.
2: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w zoo.
0: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora zoo, tak? Zgadza się, zastępczynią.
2: Tak,
0: ja również.
2: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich
0: z podpisem
2: form.
0: Moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym zoo? Bo filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w zoo. Myślałam, że w zoo pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
2: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak. Że weterynarii i tak dalej. Zoo, warszawskie zoo uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię, nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie?
0: A, czyli to wszystko było blisko ciebie.
2: Tak, dokładnie. Ta biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka osobiste zainteresowanie. Miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl, tak? Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji,
0: jasne.
2: Tak państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który jak się okazało miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć, punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam, łącznie z doświadczeniem, z papierami,
0: tak.
2: Które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś tu się jednak objawia ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
0: Tak, tak.
2: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
0: Wow.
2: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
0: tak.
2: Jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
0: tak.
2: Nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś działa.
0: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
2: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam, uważałam, że do tego potrzebni są specjaliści.
0: Jasne.
2: Natomiast praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które tak. Trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także z, ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
0: Jasne.
2: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
0: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
2: Poszłam na psychologię.
0: O, wow, na SWPS czy na...
2: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
0: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora
2: to 30, jest... jak dostałam.
0: 30, tak, dobrze. Na przebiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek. W takim razie.
2: Zaproszę się tego wieku.
0: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść? No bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres. I te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły? Czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
2: Tylko na chwileczkę.
0: Okay.
2: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby Jasne. Poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz, z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. ZOO nie miało w ogóle marketingu,
0: Jasne.
2: Bazowało wyłącznie na edukacji. Co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
0: Oczywiście.
2: Które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko uśpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
0: tak.
2: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę. To, o czym mówiłam, od pewnej nieśmiałości.
0: Tak.
2: Bo nagle stałam się tą urzędniczką. Nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
0: Tak.
2: I ja się troszeczkę przestraszyłam. Jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę? Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka... popularna, to jest proza psychologiczna. Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka, troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, nie, broń Boże, nie porównuję się, wskazuję tylko kierunek.
0: Jasne.
2: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
0: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
2: Pod pseudonimem,
0: okay.
2: Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim, no, zaburzeniu związanym z... ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz dojdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam, wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki. Wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
0: Bo nie mogłaś.
2: Z wiadomych względów.
0: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Mm-hmm. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
2: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna. I bardzo taka, i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym i wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
0: Tak.
2: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
0: Jasne.
2: Pojawiło się dziecko na 5 roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, to mam, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Łusce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce. Natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji, także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przemyceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, nad którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia, moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodzinę, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
0: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
2: Zobaczyłam na półce, tak, rzeczywiście. No było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
0: Jasne.
2: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
0: Tak.
2: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyć, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
0: Tak.
2: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
0: Tak.
2: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
0: Naprawdę?
2: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
0: Tak.
2: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także, no, moim przełożonym powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
0: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
2: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć. Czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu, chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wzięłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak, tak. Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
0: Pisałaś?
2: I to była ta książka, bezsenność.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
2: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
0: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
2: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię. Tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię. Dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa. To jest także Ustka.
0: Okay.
2: Powstały w tym momencie już dwie mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Mm-hmm. Także na zakładkach są z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi punktami. I po Ustce jest to drugi spacer, drugi kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
0: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
2: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc,
0: ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
2: Pewnie tak, aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty dwóch fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne. Natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
0: Ty wiedziałaś, co robić, tak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
2: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
0: Wysyłasz do wydawnictwa.
2: Tak.
0: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
2: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku-Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
0: Naprawdę?
2: Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
0: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
2: Wiesz, Kasiu, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
0: Jasne, a nie powiedziałam tego tobie, naprawdę, jesteś introwertyką.
2: Tak,
0: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
2: To mnie zdradza.
0: Tak.
2: Jestem, wystąpienia publiczne no nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy wejdziemy w Digitali First
0: jasne.
2: Opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy takie troszeczkę wałtowane społecznie, nie są częste. Mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, które, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe. Ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak, uzależnienia, tak, budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykała, się bardzo często, prawda, codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. Właśnie się okazało, że on w swoim kraju, od szkoły podstawowej, ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No ale gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiednich odpowiedniego zaopiekowania, tak, powiedzmy szeroko, tak, to gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
0: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
2: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy, nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było. Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
0: Czyli to jest taka skierowana
2: na razie
0: do dorosłych.
2: Jest to literatura absolutnie dla dorosłych. Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak, widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w Ogrodzie Zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
0: Okay.
2: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
0: rozumiem,
2: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było. No sama mam dziewczynki, sama tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. I lubię też z nimi pracować.
0: Tak.
2: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak, tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj zo, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, zo to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Tak? Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
0: Tak.
2: Napisałam książkę dla dzieci i czekam też, wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
0: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
2: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
0: wiadomo,
2: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
0: Plujki, okej, okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
2: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić, już jest.
0: Ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
2: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
0: Jak twoi bliscy na to wszystko? Na twoje pisanie? Oni cię wspierają? Mają, jakby kibicują? Czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
2: Nie, mam ogromne wsparcie. Naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend. No, moja córka też chyba jest ze mnie dumna. Mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie. Absolutnie nie narzekam. Mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest jak na książkę, bardzo muzyczna.
0: Właśnie, co to znaczy?
2: Aha.
0: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
2: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
0: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
2: Poza ogródkami podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
0: Okej, okay, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
2: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo. Tak. W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziałać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze ogródki podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
0: Myśleć jak facet.
2: Tak, znaczy pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
0: się różni
2: od myślenia jak kobiet, bo to różne są pomysły na interpretację tego i łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
0: Tak.
2: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... No depresja jest podobna, tak. Tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
0: Będę.
2: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
0: To już się zaczął, proces się już zaczął, ty już piszesz, czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
2: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc tak. Ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
0: Rozumiem, absolutnie. Więc obiecane nie. Rektorowi to... Okej, okay, tak. Czyli praca i książka. Wtedy będzie można...
2: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
0: Cały czas.
2: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
0: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
2: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze. To mam w obietnicy.
0: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
2: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
0: Ekstrem.
2: Powiem taką ciekawostkę.
0: Tak.
2: W moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno,
0: tak.
2: Dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
0: Tak.
2: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać
0: posiadacze.
2: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
0: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
2: tak,
0: nie?
2: Tak, tak, zwierzęta, super. Sztuka, to jest wszystko.
0: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
2: Tak, i chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. Jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
0: Nadrobić.
2: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
0: Inspiracji ci też życzę.
2: Dziękuję.
0: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
2: Żona Arona.
0: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
2: Z drugiej ręki.
0: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Gosiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni i też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy?
2: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, no, wzbudza różne emocje u różnych osób. Alkoholiczką do końca nie jest.
0: Okej.
2: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
0: Jasne.
2: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi, oraz dla pana burmistrza Ustki, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
0: Jasne.
2: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
0: Czyli wynajdując się, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorkowska. Ty widzisz?
2: Tak.
0: Zaczęłyśmy od tego rozmowę. Będą tam opisane.
2: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
0: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię, więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze Bezsennej, bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
0: Dzięki.
3: Zwrot akcji Vox FM.

0: Gadaj zdrów w Vox FM.
1: Cześć, ja jestem Rudy, a to jest program Gadaj Zdrów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o problemie, który dotyczy bardzo wielu Polaków. Co więcej, mówi się, że każdy w zasadzie z nas ma w rodzinie ten problem. Ale mówienie o tym jest dużo większym problemem niż sam problem. Mowa o alkoholizmie. Szczególnie, że podobno 80% Polaków nawet pije okazjonalnie, a 8% Polaków statystycznie podobno spożywa alkohol codziennie. O tym, jak wielki to jest problem, o tym, czy da się z tym wygrać, porozmawiam z dzisiejszymi moimi gośćmi, którymi będą pan doktor Bogdan Latecki. Dzień dobry, panie doktorze. Pan doktor jest psychiatrą i będzie nas wspierał wiedzą, można powiedzieć, teoretyczną i praktyczną. Oraz Mariusz Misarko, mój gość, który odważył się opowiedzieć trochę. Witaj, Mariuszu, dziękuję ci bardzo, że z nami jesteś. Panowie...
2: Dzień dobry państwu, witam cię serdecznie.
1: Chciałbym może zacząć od Mariusza, od ciebie może, bo to jest sprawa trudna. Po pierwsze, żeby się przyznać, a po drugie, żeby stawić czoła problemowi, z którym ty się mierzysz. Czy możesz powiedzieć trochę o sobie, trochę o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z alkoholem, no i kiedy się skończyła?
2: Jeszcze raz dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. O, z alkoholem. Z alkoholem to można powiedzieć się urodziłem w sumie, bo u mnie w domu cały czas ten alkohol był, więc cały czas może nie piłem, nie spożywałem w sumie tego alkoholu do 16 roku życia, ale ten alkohol był obecny na różnych imprezach, na takich wypadach, gdzieś tam wszędzie, gdzie była jakaś uroczystość czy coś, no to ten alkohol był. Czy dla mnie to było normalne? Że alkohol to jest taki byt obecny zawsze przy mnie czy ze mną, taki kolega, który, można powiedzieć, wszędzie jest. No od 16 roku życia, można powiedzieć, sam zacząłem próbować tego trunku w różnych postaciach. Zaczęło się od piwa, później na imprezach wjeżdżał alkohol, normalnie ten... wódka i te inne po prostu trunki, whisky, więc to się można powiedzieć powolutku nasilało, bo każdy weekend zwykle, jak już zacząłem pracować, każdy weekend był okraszony jakąś zwykle imprezą. Czyli sam szukałem sobie gości czasami już w pewnym momencie, żeby samemu nie pić. Żeby jeszcze udowodnić sobie, że nie mam jakiegoś wyzwania z tym alkoholem, tak? No ale później ślub z moją kochaną żoną, która też była bardzo dużym wsparciem przy wychodzeniu z uzależnienia. Później się nasilało. 2015 rok był takim kulminacją, można powiedzieć.
1: No właśnie, ja bym zapytał o tę kulminację, ale w zasadzie o ten jeden moment, o tę gwiazdkę, która spowodowała, że pomyślałeś w ogóle, albo dotarło do ciebie, że coś nie jest tak, jak powinno.
2: Wiesz co, to był moment, no, może zacznijmy od tego 2015 jeszcze, bo to wtedy zatrudniłem się, można powiedzieć, zacząłem w branży nieruchomości. Zaczęły się większe pieniądze, zaczął się taki, o fajnie, fajne pieniądze, trzeba to uczcić. To gdzieś tam jedno spotkanie, drugie, coraz więcej tego alkoholu się przelewało. No i w pewnym momencie zacząłem sam ten alkohol spożywać. Zaczęły się małpki. Piwa to były na porządku dziennym wieczorem. U mnie to było tak, że żona w pewnym momencie kiedyś mi powiedziała tak: Mariusz, ja mam w kalendarzu zaznaczone w ciągu roku, kiedy ty nie piłeś. I nie ma tych dni dużo. Było gdzieś na 300, na przykład na rok to gdzieś 300 dni, bo na post i na adwent po prostu nie piłem. No to było gdzieś 300 dni, kiedy ja piłem. I to mnie tak uderzyło, myślę, kurde macie, ona to liczyła, ona nic mi nie mówiła, nie? I w pewnym momencie zaczęły się, tu mówię, małpki, jakieś wkładki, jakieś takie tematy związane już, że mózg potrzebował więcej. No i był moment, kiedy żony nie było, ja byłem sam w domu, podchmielony na balkonie. Śpiewałem taką piosenkę, można powiedzieć, którą mama mi przekazała swego czasu. Wśród tylu, taka maryjna piosenka. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie miłość wieczna jest. I mówię, Mariusz, nie ta droga wśród tylu dróg. Wziąłem krzyż w ogóle z takiego, z naszej ściany, taki wielki. Zacząłem płakać jak bubr, położyłem się z tym krzyżem i spałem po prostu przez noc. Na drugi dzień wstałem, powiedziałem, rok nie piję. I to był rok 2020. Mhm. Ja powiedziałem rok, a ten rok to nie do końca był trafnym określeniem, bo rok się skończył i to był rok czterech porterów, bo poszedłem od razu do sklepu, kupiłem sobie cztery mocne piwa i wszystko wróciło do normy, można powiedzieć, z tego przed tego roku, nie? No i później było tak 10 miesięcy, no i zaczął się post, to był luty 2022 i wtedy powiedziałem, że Mariusz, odcinam się na 2 lata, bo to wróciło, przedtem znowu zacząłem pić, znowu można powiedzieć cały rok alkohol był ze mną, codziennie jak wracałem z pracy, pierwsza rzecz to, no to do sklepu. No i wtedy postanowiłem sobie, że nie będę pił 2 lata. No i w trakcie tych 2 lat powiedziałem, Mariusz, postaw sobie wyższy cel. Po co masz nie pić? Bo co ci to daje w ogóle te picie, nie? No i powiedziałem, że ja w ogóle nie będę pił. Ale jak skończę te 2 lata, to będę chciał świadczyć dla osób, które mają podobny problem, który ja już teraz mówię, że miałem ogólnie, no to, że jeżeli... Bo można chodzić na terapię jak najbardziej, ja ich też nie neguję, broń Boże. To kwestia po prostu, jeżeli w głowie nie postawisz sobie jakiegoś wyższego celu, ja postawiłem sobie cel, że będę chciał swoim przykładem też uświadamiać, jak można żyć też inaczej bez alkoholu, jak można mieć wolne weekendy, jak można po prostu świadczyć to dla ludzi, że mogłem wyjść z tego, tak? I po prostu to był mój wyższy cel. Chociaż na pewno... Aha, jeszcze zrobiłem terapię, można powiedzieć taką odwrotną, bo poszedłem na psychologię, poszedłem ogólnie w rozwoju osobistym, jestem od 10 lat. Poszedłem na psychologię w Wyższej Szkole Biznesu, poszedłem na podyplomówkę z uzależnień behawioralnych, czyli sam się zacząłem dokształcać w kierunku, którym...
1: Rozumiem. Panie doktorze, przeniosę się na chwilę do pana, by zadać oczywiście pytanie wstępne o cały mechanizm uzależnienia, bo bardzo liczę na pańską wiedzę, ale zacznę może pytaniem, czy to, że osoba w ogóle zauważa jakiś problem, jest już promykiem sukcesu w leczeniu, bądź też zauważeniu tego problemu i wstępnym analizowaniu, że sytuacja jest odmienna od standardów, można powiedzieć.
3: Dzień dobry. Oczywiście promykiem tak, tylko ten promyk jest jednak bardzo, ale to bardzo słaby, bo generalnie biorąc osoby uzależnione można podzielić na takie dwie grupy, czy dwie podstawy charakterystyczne. Pierwsza to jest taka agresywno-konfrontacyjno-wypierająca. Pije za swoje, czego się nie czepiacie, pije tylko w weekendy, pije tylko piwo, a bywa, że nie piłem całkiem długo, jak chcę, to mogę przestać i w ogóle nie widzę problemu, a to, co jest związane z alkoholem, tylko żona, okoliczności, szef i tak dalej, albo pogoda. I takie osoby rzeczywiście jest niesłychanie trudno skłonić do krytycznego spojrzenia i co za tym idzie przystąpienia do leczenia. No a druga grupa to są osoby takie jak właśnie pan Mariusz, jeszcze raz szacun, które się tego wstydzą, które się krępują, które się obwiniają, które chciałyby zaprzestać, szukają jakichś dróg czy sposobów. No i naturalnie postępowanie jest bardziej obiecujące w wypadku kogoś, kto się do alkoholizmu czy do utraty kontroli przyznania, ale może być zupełnie niewystarczające. Dlatego, że zupełnie nie trudno sobie uświadomić, że alkohol mnie w jakiś sposób nie chce zabijać, stąd powiemy. I tu przychodzi do głowy takie opowiadanie z książki Zbrodnia i Kara Dostojewskiego. Tam jest taki piękny i teraz opisany przykład alkoholika, a mianowicie szlachcic nazwiskiem Remi Ładłow. To jest alkoholizm, wpędził rodzinę w nędzę, wstyd, poniżenie i tak dalej. I w końcu córka jego małoletnia poszła na ulicę zarabiać, no bo jakoś żyć trzeba. No i to go ruszyło. Poszedł do pracy, którą potem stracił, dostał drugą szansę. Żona wytrzasnęła pieniądze na buty i mundur, o czym domu opowiadał. Poszedł do pracy, miesiąc pracował, nie pił, wrócił do domu, przyniósł pieniądze. Jezu, jakie to było szczęście. Jak go wszyscy wpadli. Jaki on był dumny, jak to obiecująco wyglądało, jak to, no wiadomo, wyjście z piekieł. Następnego dnia włamał się do kuszarki, gdzie były pieniądze i poszedł. A buty i mundur sprzedał albo. Potem udał się do córki, żeby mu dała na poprawiny, właśnie mu się pieniądze skończyło. Z tych pieniędzy nie rządu właśnie. Także i to jest literacki fikcja, ale chociaż nie jestem pewien, czy nie oparta na jakichś obserwacjach dosłownych, ale tak to jest, że mimo doskonałej świadomości, mimo sumienia, dobrego serca i paru innych przymiotów, człowiek jest bezbronny wobec tych pokus i sama świadomość nie wystarczy.
1: Panie doktorze, niewiele osób wie, albo mało się o tym mówi, dlaczego tak naprawdę ludzie spożywają alkohol. Bo zazwyczaj jest to po pierwsze, tak jak zresztą mieliśmy okazję usłyszeć od Mariusza w rodzinie, to u nas też. Jest to pokoleniowe przejście tego, że jakoś przyzwyczailiśmy się w tej wschodniej części Europy do tego, że świętowanie, tak samo i smutek, tak samo imieniny, jak pan doktor powiedział, kojarzy się właśnie z alkoholem, ale to nie chodzi o picie, tylko jakieś emocje. Dlaczego ludzie piją?
3: Więc no, dlaczego ludzie piją, to jest pytanie takie do mnie, bo lubią, może tak będę powiedział, bo to jest przyjemne, a potem, bo muszą i nie mogą przestać, to różne rzeczy można zastosować. Natomiast jedna odpowiedź, dlaczego nie ma. Ja też pozwolę sobie, ponieważ ja jestem takim psychoterapeutą eriksonowskim, a tam się stosuje różnego rodzaju anegdoty, porównania i tu mi przychodzi do głowy przypowiastka z Małego Księcia, kiedy mały książę spotyka pijaka, który siedzi smutny i pije, więc mały książę go pyta, czemu jesteś smutny, bo się wstydzę. A czemu się wstydzisz, bo nie mogę przestać, czego nie możesz przestać, bo piję. A czemu pijesz, żeby zapomnieć, o czym zapomnieć, że się wstydzę. Mm-hmm. Czemu ludzie piją? Ale z drugiej strony, samo picie to jest, tak powiem, generalizowanie. Bo to, że się alkohol spożywa, to jeszcze nie jest ani grzech, ani niezdrowo. No niezdrowo może tak. Natomiast chodzi o nadużywanie alkoholu. Chodzi o to, kiedy to używanie takie rekreacyjne, czy przyjemnościowe, czy towarzyskie, zamienia się w używanie szkodliwe, toksyczne i zamienia się w uzależnienie. Ta granica nie zawsze jest taka całkiem wyraźna, ale w bardziej zaawansowanych stanach już nie ma wątpliwości,

0: gęsto. To jest uzależnienie. Natomiast spożywanie alkoholu codziennie to nie jest uzależnienie, to nie jest nawet, powiedziałbym, dowód zdrowia. Ponieważ jeśli ktoś wypija to jedno piwo, czy jedno drinka, czy to takiego i funkcjonuje doskonale, nie zmienia mu się osobowość, nie ma zaburzeń stania, nie staje się podejrzliwy, taki drażliwy, wycofany, to nie ma sprawy, żeby tego nie kontynuował. Dlatego jest takie ładne teraz bodajże litewski, nie wiem skąd pochodzi, ale brzmi tak, obyśmy codziennie pijąc, znałby nie wypadki. To jest ta definicja.
1: No właśnie, bo mówi pan, panie doktorze, o tym, że codziennie nawet, to w takim razie gdzie można poznać, że ktoś ma problem z alkoholem, a gdzie rozróżnić, że go nie ma?
0: Jest wiele sposobów, ale w takim krótkim pytaniu, czy może pan pić, przychodzi pacjent i mówi, ja piję tylko w weekendy. To nie problem. No dobrze, proszę pana, jakby pan pił codziennie? Nie, to nie mogę. A dlaczego? A, bo bym się upił, bo bym się... No i to jest ta różnica. Jeżeli się do alkoholu podchodzi jak do soku pomarańczowego, tylko wypiję szklankę i już nie muszę po raz kolejny, bo mam dosyć, po prostu mnie nie ciągnie, to spoko. Natomiast jeżeli się do soku pomarańczowego podchodzi z myślą tylko jedna szklanka, więcej nie, bo popłynę, bo nie przestanę, to jest już zależnienie. Jeżeli taka osoba zdolna jest pić codziennie, nie jest uzależniona, tylko po prostu pije, być może nadużywa, ale kontroluje. Natomiast jeżeli każdy rozpoczęcie picia kończy się pijaństwem czy ciągiem, no to już nie ma wątpliwości. Właśnie to picie takie wyrywkowe, że tylko w weekendy, jest bardzo podejrzane. Dlatego, że świadczy o tym, że kontrola sytuacyjna jeszcze istnieje. W sytuacji, w której możemy to zaszkodzić, nie zaczynam. Ale jak sytuacja robi się bezpieczna, to zaczynam i nie kończę.
1: Mariuszu, czy zgadzasz się z panem doktorem? Czy widzisz to podobnie?
2: Znaczy ja powiem na swoim przykładzie, jak to było, bo umiem łatwo się odnieść w sumie. Nie? To u mnie było tak z tym codziennym piciem w sumie, że było tak, że na początku mi starczały tam jedno piwo, dwa piwa bez problemu i się z tym dobrze czułem. I nie myślałem w ogóle o alkoholu na początku. Po prostu jechałem do sklepu, jak codziennie, czy tam co drugi, trzeci dzień, jakieś zakupy do tego piwa na wieczór, czy tam coś i było okej, nie? Ale w pewnym momencie zacząłem myśleć o alkoholu. Kiedyś nawet w ogóle tata zapytałem, bo mnie mama w ogóle nie spożywa alkoholu. Tato, no, można powiedzieć, spożywa. I kiedyś tata zapytałem po prostu, czy ty codziennie myślisz o alkoholu? Czy ty chcesz, jak wstajesz rano, to coś zrobić? I on nie do końca odpowiedział na to pytanie, nie? I potem ja w pewnym momencie zapytałem siebie, czy ja codziennie o nim myślę. No i wyszło, że tak. Mhm. I wyszło, że tak, że ja zaczynam już nie chcieć jednego piwa, dwóch, tylko trzech, czterech, a potem był porter i wkładka do portera. I to dopiero robiło u mnie to samo, co na początku robiło to pierwsze piwo. Ta dopamina czy serotonina w głowie już chciała więcej. I po prostu w pewnym momencie to już można powiedzieć, flaszkę było można postawić na stół, jakąś taką, nie wiem, słodką i wysączyć ją i jeszcze jak żona przychodziła z pracy, no to nie do końca wiedziała, czy jestem podchmielony, czy nie do końca. Mhm.
1: Panie doktorze, bo ja szczerze mówiąc traktuję pańską opinię jako kontrowersyjną dosyć co do spożywania codziennie i to nie mieszania tego. Zapytam więc, czy to nie jest tak jak u Mariusza, że jeżeli się spożywa coś codziennie, to ta tolerancja się zwiększa i to idzie w złą stronę, chcąc czy nie chcąc, matematycznie i statystycznie.
0: Jak się ma pecha, to tak się dzieje. Albo jak się ma predyspozycję do alkoholizmu, to tak się dzieje. Predyspozycje do alkoholizmu są genetyczne. Jeżeli się ma jednego rodzica uzależnionego od alkoholu, to wtedy szanse, że samemu zostanie uzależnionym, są 20 razy statystycznie większe. Choćby tego ojca czy matki się na oczy w życiu nie widziało. Oczywiście jakieś kulturowe czy społeczne czynniki też się liczą, ale niektóre sobie piją codziennie ten jeden kieliszek wina do śmierci i nie przychodzi im do głowy, żeby się rozpędzać. A niektóre osoby w bardzo młodym wieku zaczynają z alkohol, powiedzmy umiarkowanie, rozpędzają się bardzo szybko i z tego jednego piwa robi się 3, 4, 10, 16. To jest właśnie zamiana codziennego używania, nadużywania, a potem uzależnienia.
1: Bardzo częstym i to chyba najbardziej znaczącym podziałem wśród osób uzależnionych od alkoholu są wysoko funkcjonujący i nisko funkcjonujący alkoholicy. Panie doktorze, czy może pan ten termin dla nas rozszerzyć?

0: to jest tak, że alkoholizm, jak już jest, niekoniecznie dotyka od razu wszystkich płaszczyzn życia i nie wszystkie jednakowo. Są trzy: funkcjonowanie zawodowe, funkcjonowanie rodzinne, społeczne i zdrowie fizyczne. I otóż może być tak, że osoby funkcjonują zawodowo aż do samego końca, do samej śmierci i zaraz to mogę powiedzieć, całkiem wystarczająco, no może nie błyskotliwie, ale przez długi czas adekwatnie. I to będzie właśnie taki typ poniedziałek, piątek. Przychodzi piątek w południu, kupujemy pierwsze pół litra i przez weekend jesteśmy już tak pijani. Widzimy się w niedzielę wieczorem, jakoś tam się ogarniamy, w poniedziałek idziemy do pracy, pracujemy w poniedziałek, piątek. Ja tu mówię o pani, która była profesorem uniwersytetu i była uzależniona. Miałem w swojej karierze 7 pacjentów, którzy byli profesorami wyższych uczelni i funkcjonowali w klinice lepiej czy gorzej właśnie w tym aspekcie zawodowym, no ale poza tym albo zdrowie im siadło tak, że jeden z nich zginął w podróżowie na wyniku przewyku spowodowanego marskością wątroby, albo im życie rodzinne i osobiste i sen i odpoczynek tak są zaburzone, że wkrótce i to życie zawodowe doznaje uszczerbku. Ale są i tacy, którzy funkcjonują rodzinnie, jakoś tam przy tolerancyjnej żonie i tak dalej, jakoś tam przetrwają, jakoś tam są chorobami nieuchronnie, natomiast z powodu alkoholizmu nie są w stanie utrzymać pracy, nie są w stanie zarabiać pieniędzy, nie są w stanie dotrzymywać zobowiązań, są niezmotywowani, nieambitni, tacy no nieadekwatni społecznie, ale w rodzinie wystarczająco, nikogo nie bije, nikogo, na nikogo nie krzyczę, awantu nie robię, żona nawet woli, że taki jestem, bo jestem dobrym humorze, a jak nie, to jestem zgryźliwy i agresywny. Także ten funkcjonujący alkoholik może całkiem dobrze i długo przetrwać, no ale w rezultacie wszystkie trzy płaszczyzny się są dotknięte, no i dochodzi do trochę mniejszych czy większych.
1: No właśnie, Mariuszu, bo ty też chyba, jeżeli można by cię było zakwalifikować, to byłeś wysoko funkcjonującym alkoholikiem.
2: Myślę, że po to, co pan doktor powiedział, jak najbardziej. Kwestia, że to jak pan doktor powiedział, dobry przytul do rany, jeszcze coś tam trochę wypije, no to jeszcze lepszy. Czasami nie byłem skłonny do jakichś tam bijatyk, w ogóle nigdy nie podniosłem ręki po prostu na czy dzieci, czy na żonę ogólnie. I pod tym kątem widzę siebie po prostu, jak ten alkohol mi tylko dawał taką radość, można powiedzieć, dla mózgu w danym momencie, nie? Mm-hmm. Oczywiście to było chwilowe. No, bo to przechodzi jutro, tak zwane, nie?
1: Na tym jutro polega bodźce całej, cała redukcja stresu i regulacja emocji tak naprawdę.
2: Dokładnie.
1: Stęk w tym, że mamy ten problem społecznie, myślę, że my wszyscy jako społeczeństwo, że dla nas alkoholik najczęściej definicyjnie to jest ta osoba, która przewraca się, jest to człowiek, który nie ma pieniędzy. Tymczasem statystyki mówią dosyć wyraźnie o tym, że większość alkoholików to są właśnie wysoko funkcjonujący, bo ci są najbardziej przykryci. To znaczy mogą udawać, że wcale nie mają problemu. Mariuszu, czy możesz powiedzieć, czy ktoś z twojej pracy, ktoś z twojego otoczenia w ogóle mógł podejrzewać, że ten problem z alkoholem u ciebie występuje?
2: Kiedy można powiedzieć, publicznie zacząłem o tym mówić, jak już, bo też pierwsze dwa lata w sumie, no to się troszeczkę też tego wstydziłem, a może wrócę, a może coś, nie będę tego mówił publicznie, że nie piję. Wstydziłem się nawet, jak czasami no, gdzieś idziemy na imprezę, starałem się imprez jakieś tam unikać, że czemu nie pijesz, nie? Teraz to już w ogóle z tym nie mam problemu, bo kwestia, mówię, nie piję, bo swego czasu było, można powiedzieć, za dużo, a teraz po prostu chcę być świadomym, trzeźwym człowiekiem po prostu, tak?
1: Czy ktoś widział w ogóle, widział. Czy jakby problem był fizycznie?
2: Widział, tak, najbliższa moja rodzina przede wszystkim, no to tutaj żona, z którą dzieci nie wiedziały, co to jest w ogóle, nie? Bo nie byłem taki, można powiedzieć, uwalony przy dzieciach, tak? Żona przede wszystkim widziała, nie? Żona i najbliższa rodzina, gdzie jakieś imprezy były, no to tutaj...
1: W pracy ktoś nie?
2: Nie, w pracy nie, w pracy starałem, znaczy z pracy z kolegami wychodziłem, jak już były imprezy, tylko były o wiele częściej były różne
1: spotkania
2: i imprezy, gdzie wtedy było to legalne, można powiedzieć, tak? Więc kwestia, ogólnie jest bardzo dużo znajomych, którzy widzę podobny styl życia, bo teraz jak jestem trzeźwy, można powiedzieć, no to obserwuję i widzę podobne zapędy. Nawet jak ja mówię o trzeźwości, no to niektórzy nawet mnie pytają, a jak cię żona wspierała? Albo jak cię to? Myślę sobie, kurczę, jak ty takie rzeczy do mnie zadajesz, takie pytania zadajesz, to znaczy, że coś u ciebie też może być podobnie, dajmy na to, nie? Więc kwestia, jest dużo osób wokoło, którzy zaczepiają mnie, jak ty z tego, jak ty z tym porodziłeś w ogóle, nie? Jest tego naokoło.
1: No bo ludzie pewnie też mają takie odniesienie. Ja bym przyszedł do tego radzenia sobie, a konkretnie do leczenia. Panie doktorze, jak leczyć alkoholizm, jak leczyć ten problem?
0: Wie pan co, no, jeżeli mówimy o leczeniu, to pierwszym krokiem jest odtrucie, czyli detoks. Ze względu na objawy abstynencyjne, które po odstawieniu alkoholu pojawiają się z mniejszą czy większą intensywnością. No niestety dla niektórych ludzi może to wypierają, bo wypieranie też jest taką charakterystyczną chorobę alkoholowej. Wydaje się, że jak są odtruci i postanowią, że już nie będą, to wystarczy. No i to jest naprawdę duży, ale duży błąd. Drugim etapem jest rehabilitacja, czy leczenie odwykowe. Ja przedstawię jednego profesora z Ameryki, który przyjechał reklamować lek na uzależnienie alkoholowe, o czym za chwilę, który mówi, że jeżeli u nich staniemy wada, jest jakaś osoba uzależniona od alkoholu czy od narkotyków i jest pracownikiem służby zdrowia, to żeby utrzymać tą licencję, to musi 3 miesiące odbyć takie leczenie rehabilitacyjne stacjonarne. Nie, podkreślam, nie zamknięte, bo to jest też panika, tam zamknął, nie zamknął, nie. Zamknął wtedy, kiedy będzie wyrok sądowy o przymusowym leczeniu, natomiast jest stacjonarne leczenie było to intensywne. W ciągu u nich jest 3 miesiące, ale no 6 tygodni też nie jest mało, chociaż mogło być więcej. Przez 3 miesiące jest takie, nazwałbym to z pewnym przymuszeniem okrapianiem mózgu, czy może wypraniem mózgu, czy może detoksykacją mózgu, żeby on myślał inaczej, żeby on oceniał inaczej, żeby sobie radził sytuacjami stresowymi, które się tylko rozwiązywało alkoholem, żeby uzyskać taki wgląd, rozumienie i emocjonalne rozumienie tej sytuacji. No tutaj 12 kroków w leczeniu AA, do tego odwołuję, że to nie chodzi tylko o to, żeby przestać pić, tylko żeby zmienić osobowość i w miarę możliwości naprawić, zrobić rachunek sumienia, naprawić szkody i podjąć kroki, żeby się te epizody czy wydarzenia związane z alkoholem nie powtarzały. I po tych 3 miesiącach rehabu, tam u nich jest jeszcze 3 miesiące leczenia ambulatoryjnego, typu przychodnie, typu grupy AA, wizyty lekarskie, a potem są jeszcze 2 lata superwizji. Czy taka osoba się trzyma reżimu, czy taka osoba się kontaktuje tak, jak powinna, czy znowu nie na tyle. Program jest świetny, 80% osób zdrowieje, część umiera, zanim wyzdrowieje, część nie wyzdrowieje, no ale wymaga tak 2 lat. Mniejszej czy większej intensywności leczenia. Także samo odtrucie i krótki okres rehabilitacyjny, potem zrywanie kontaktów i zostawienie tam sobie naprawdę nie wystarczy. Może być przerwa w piciu, natomiast według wszelkiego prawdopodobieństwa picie wróci, a także jakość życia na trzeźwo wcale nie będzie taka doskonała, to z kolei się może przyczynić do szukania alkoholu jako kompensaty, pocieszenia i tak dalej.
1: A sam proces terapijny, bo jak myślimy o alkoholizmie, pierwsze słowo, które nam się pojawia, terapia. Mariusz mówi, że on terapii nie chciał, bądź nie musiał, bo są osoby, które zrywają się i im to idzie. Kto powinien trafić na terapię? Kto powinien pójść do specjalisty? I ja zapytałbym, panie doktorze, o tę terapię. Tu wielki podział, który istnieje między indywidualnymi a tymi grupowymi, które jako AA są najbardziej popularne chyba, wydaje mi się, w naszym kraju.
0: Więc znowu preferencje, moje preferencje i potrzeby. Moim zdaniem najlepszym szlakiem do leczenia to jest terapia grupowa, taka właśnie stacjonarna na początku, a indywidualna potem. Znam wiele osób czy pacjentów, którzy bronili się jak lew przed pójściem na meeting AA i tam jest takie ładne powiedzenie, weź swoje ciało na meeting, a głowa to przyjdzie później. A potem byli tego aktywistami i pomagali ludziom, którzy byli na początku tej ścieżki. Proszę do tego, że to leczenie to jest zmiana osobowości, to jest podrywanie się różnego rodzaju nawyków myślowych, emocjonalnych, behawioralnych, które się przez te lata wykształciły. No i powiedzmy, człowiek, który nie pije, powinien być nieco inny, jeżeli chodzi znowu o tak zwane stress management, czy w ogóle wewnętrzny przyczyn, niż taki, który przez 5-15 lat wszystkie problemy rozwiązywał, zanieczyszczając się. To wymaga jednak treningu, to wymaga jednak czasu i konfrontacji z innymi, motywacji ze strony innych. Tak, ta grupowa terapia jest moim zdaniem najbardziej wskazana, ale w porównaniu z indywidualną, którą się będzie odbywało raz na tydzień, nawet niechby dwa razy na tydzień przez godzinę, w porównaniu z taką terapią, którą się ma codziennie przez 6-8 godzin, przez parę tygodni, no od bliskiego powodu można sobie wyobrazić, że ten jest większy, lepszy. Także tak bym odpowiadał. Tak bym radził, że najpierw terapia grupowa w ośrodku stacjonarnym, a potem w tej terapii grupowej oczywiście są też indywidualne sesje i być może będą potrzebne lekarstwa, a dopiero potem w jakiś tam indywidualny sposób, przy czym celną sprawą jest utrzymywanie kontaktu z grupą tych, którzy już wyszli, żeby w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zawahań, w sytuacjach zwątpień albo zbytniego zaufania do swoich sił i możliwości, było się tego odwołać, było do kogo zadzwonić i gdyby zdarzyła się wpadka, bo ona nie trwała parę tygodni, tylko 2-3 dni.
1: Mariuszu, ja tylko dodam, panie doktorze, bo to chyba ważne, żebyśmy widzom jeszcze powiedzieli, że terapie, a o ile się nie mylę, proszę mnie poprawić, są pokrywane przez NFZ.
0: No tak, to są pobyty albo w oddziałach dziennych, gdzie przychodzi rano, wychodzi wieczorem, albo stacjonarnych. No jest kilka doskonałych oddziałów odwykowych, jest kilka może mniej doskonałych, jak to w Państwowej Służbie Zdrowia. No i jest całe mnóstwo prywatnych ośrodków, które różnej jakości, w różnym stopniu zaangażowania. Także no można wybrać. Łatwo się w alkoholizm wpada, bo to jest spontaniczne, trudno się wychodzi.
1: To prawda.
0: Natomiast zważywszy, że ta choroba trwa 10-15 lat, zanim się, jeżeli nie dłużej, zanim człowiek decyduje na leczenie, to trudno oczekiwać, że tydzień, dwa odwróci te wszystkie szkody i nauczy innych zachowań, zważywszy na ciężar i obciążenie z przeszłości. To musi trwać długo.
1: Pan doktor powiedział, Mariuszu, o tej zmianie osobowości. Ty kiwałeś głową. Ty też jakby znalazłeś w sobie siłę i w zasadzie cel, bo wyznajesz, można powiedzieć, taką zasadę, że najpierw jest potrzebny cel dla siebie. Czy możesz o tym opowiedzieć?
2: Oczywiście, jeżeli chodzi właśnie dzięki komu, to ja mówię to dzięki Bogu i dzięki rodzinie, ale ze wskazaniem też Bóg i rodzina dopiero jest potrzebna wtedy, jak ja sobie sam uświadomię po co. Po co ja to mam robić? Dlaczego ja jestem taki ważny w tym wszystkim?
1: Dlaczego ty w takim razie przestałeś pić?
2: Więc ja postawiłem sobie taki cel, taki wyższy cel, ja to nazywam, że picie to ogólnie dla mnie to jest, w tym momencie kojarzę to z trucizną w ogóle, że alkohol...
1: No ale jak to się stało? Piłeś codziennie i raptem mówisz, to jest dla mnie trucizna. To jak to się dzieje? Nie? Jaki to jest mechanizm u ciebie akurat konkretnie?
2: Ze względu na to, że też miałem problemy z zdrowiem. Miałem kłopoty z żołądkiem, kłopoty z nadżerkami na przełyku. I to, kiedy ten alkohol był, można powiedzieć, codziennie, to wtedy miałem takie tabletki i to wtedy nic nie bolało ogólnie, tak? Ale był taki etap, że ogólnie tabletki, alkohol był razem. I też nic nie bolało. Ale wiem, że miałem gastroskopię robione i inne tematy, że miałem, mam refluks ogólnie. To teraz ten refluks występuje, jak zjem coś, nie wiem, tłustego albo tam się najem nieodpowiednich rzeczy. Ale to on występuje, nie wiem, raz na 3 miesiące czy coś takiego teraz, a wtedy to było, można powiedzieć, codziennie, czy tam co drugi dzień. Więc dlatego to nazywam w tym momencie trucizną w stosunku tylko i wyłącznie do mnie.
1: Rozumiem.
2: Ja się to utożsamiam po prostu ze swoim zdaniem, swoją opinią. A mój wyższy cel, to jest świadczenie po prostu ludziom, że się da. Chociaż terapia i w ogóle świadomość, kiedy się nabywa świadomość. Świadomości się nabywa, kiedy, jak pan doktor powiedział, przebywa się z innymi ludźmi podobnymi. Kiedy oni są też twoim wsparciem. U mnie żona na przykład nie pije, mama nie pije. Tu jest już u mnie bardzo duże wsparcie. Od nich się tak jakby zaczyna. Też mam takiego księdza, który też fajnie mnie wspiera. Mam ogólnie grupy różne szkoleniowe, w których rozmawiamy o różnych rzeczach, takie należą do różnych takich stowarzyszeń. I wyższy cel to jest przede wszystkim uświadamianie innym ludziom, że się da wyjść z nałogu, tylko trzeba w głowie przestawić, po co? Dla mnie to jest właśnie innym świadczenie, ale dla kogoś to może być, nie wiem, otworzenie warsztatu samochodowego. Dla kogoś to może być, nie wiem, nauka gra w golfa i to jako wyższy cel może postawić. Ktoś, żeby te szczęście, żeby odnalazł w trzeźwości.
1: Rozumiem. Panie doktorze, fakt jest taki, że faktycznie ta grupa pomaga. Fakt, że kiedy mamy przykład innych ludzi, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w tym sami, że ten jest problem analogiczny i w ogóle. Ale tu bardzo ważną rzecz Mariusz powiedział, mianowicie dla mnie to jest trucizna. Jak zacząć rozmowę według pana z osobą bliską nam, która w naszych oczach ma problem, żeby móc porozmawiać i zaznaczyć, a mając z tyłu głowy, że 80%, myślę spokojnie, tu się zgodzimy, to jest to pierwsze wyparcie, słuchaj, ja nie mam problemu. Jak delikatnie zacząć rozmowę, że coś jest nie tak?
0: Tak delikatnie to się nie zawsze da. Dlatego, że to zależy od osoby, zależy od stadium, powiedzmy, tego zaawansowania. Ja bym powiedział, że należy używać określenia choroba. Że to nie jest słabość charakteru, że to nie jest słabość moralna, że to nie jest jakieś, nie wiem, rozrywka czy inna rzecz, że to jest choroba woli, co jest dość trudne do zaakceptowania terminem dla osoby, bo każdy się uważa, że ma wolnej woli wystarczająco, terminacji, rozsądku też, i tu nagle kwestionujemy, że jednak nie, ale jest to takie coś, co jest powiedzmy w kategoriach leczenia, reparacji biologicznej, a nie tylko wejście i przestań. Pierwszym zwykle apelem wypaczonej żony to jest, żeby śpił mniej. No to nie zawsze pomaga. Jeżeli jest to nadużywanie alkoholu, to owszem, to nie mówimy o uzależnieniu. Natomiast jeżeli to jest osoba uzależniona, to ciemniej na niej nie jest niemożliwe. Mało możliwe są te bardzo wyjątki. Jest takie ładne powiedzenie, że dla alkoholika jeden litr to za dużo, a tysiąc za mało. Więc należy uświadamiać konsekwencje, należy zwracać uwagę na patologię do pewnego stopnia zachowania, funkcjonowania, zdrowia i tak dalej, jednocześnie nie obrażając ani nie poniżając tej osoby. Ale w pewnym etapie należy również powiedzieć, że no, to picie ma konsekwencje, jakiś tam czas wytrzymał, jakoś tam będzie wspierać, ale jeżeli nie, no to nie sposób z tobą żyć. Hasło osoby współzależnionej jest szeroko znane. I sytuacja, w której jedna osoba pije, a druga dogłagodzi konsekwencje tego picia i mniej czy bardziej okresowo powstrzymuje przed pójściem na prawdziwą terapię, no jest też bardzo, bardzo, bardzo powszechne. No, myślę, że należy być po prostu uczciwym, ale nie obraźliwym czy nie poniżającym w takich rozmowach. Jeżeli się powie, że ten alkohol statystycznie przyspiesza wypadki drogowe, powoduje zaburzenia międzyludzkiej komunikacji, dzieci się wstydzą, radzy się śmieją. I tam parę jeszcze innych rzeczy można dołożyć. No to czasami przemawia, natomiast częściej przemawia sytuacja, w której jest dylemat albo. I ten dylemat dobrze byłoby, żeby był nie albo przestaniesz pić, tylko albo zacznie się leczyć. To jest ta różnica. Przestaniesz pić na miesiąc, daleko to nie prowadzi. Do tego stopnia, że jeżeli się zrobi terapię par w sprawie małżeńską, to w trakcie założenia tej terapii jest, że jeżeli ona nie wyjdzie, to istnieje możliwość, że ona poważnie zakończenia tego małżeństwa. Jeżeli powiedzmy będzie tak, że przychodzi tak zwana baba do lekarza i mówi: panie doktorze, to jest mój mąż, on pije alkohol, ja go kocham, on się hazarduje, ale ja jestem katoliczką, mamy dzieci, ale on jeszcze chodzi na dzieci, na przykład, przepraszam, to on musi przestać pić, hazardować i wkować, no ale ja go kocham, mamy ślub i jeszcze mamy dzieci, ja go nie on musi przestać. Jak się domyślamy, skuteczna interwencja jest żadna w tym momencie, który miałby przestawać, badanie płynie pod górę, jak mówią w takich sytuacjach, i człowiek idzie na terapię wtedy, kiedy terapia jest dla niego obiektywnie mniejszym złem, niż bycie w tym stanie, w jakim jest.
1: No właśnie, Mario, bo ty sam ze sobą, można powiedzieć, załatwiłeś sprawę. A z tego, co mówią badania, alkoholicy potrzebują jakiegoś upadku małego. dla każdego jest to co innego. Dla ciebie był to płacz, jakby zgubienie, rozumiem. Dla innych jest to obudzenie się na przystanku. Dla innych jest to wywalenie z pracy, bo wiemy. Mhm. Tobie się udało rozegrać to z samym sobą, rozumiem.
2: Czy powiem tak, jest w pewnym momencie taka granica wewnętrzna, że kiedy ja to czułem, że każda impreza, każde spotkanie z tym kieliszkiem coraz bardziej, znaczy coraz mniej sprawiała mi to już przyjemność taką mentalną i psychiczną w sumie, nie? I w pewnym momencie ja zobaczyłem, że ja jestem w tym alkoholu sam, chociaż mam kolegów. A najlepszym kolegą to jest właśnie butelka albo piwo, albo coś.
1: Ale to jest tak, że to przyszło samo, bo to jest bardzo, wiesz, to świadome stwierdzenie, które mówisz, to ono przyszło do ciebie po prostu, sam zorientowałeś się gdzieś ze środka?
2: Ja mówię, jestem też pod kątem, wierzę, że to też dzięki Bogu. Mhm. Wierzę, że na przykład bardzo dużo właśnie to jest wsparcie najbliższych i tutaj pokażę palcem na moją żonę, ze względu na to, że ona nie tłumaczyła, że jak doktor mówi, przestań, bo ona raz kiedyś to powiedziała i ona wiedziała, że ja dalej, już, ja zwiedziałem, że ona tak dalej chce, że mnie pił przecież, tak? Tylko ona była cierpliwa. Ja w pewnym momencie też spojrzałem na telefon i patrzę, przez pół roku ona mi napisała, kocham cię. Dajmy na to w telefonie, kiedyś tam było częściej, dajmy na to, nie? I się obudziłem, myślę, czemu nie powiedziałem, nie kocham cię przez pół roku nawet SMS-em, nie? A już nie mówię, czy tam rozmawialiśmy tak pod kątem w domu. Byliśmy wtedy tak trochę bardziej obok, nie? I takie właśnie drobne szczegóły zacząłem łączyć w pewną taką całość, nie? Że są osoby, jestem ja gdzieś w tym wszystkim, ale jestem pijany, albo jestem podpity, albo coś, gdzie nie jestem świadomy w ogóle. Ja chcę być świadomy. Ja chcę pokazywać, że się da przede wszystkim o tych najbliższych i sobie samemu, że po prostu i tak to ogólnie, tak to jakoś pokonałem. I chwała Panu, mówię, i dzięki rodzinie, i dzięki mojej silnej, można powiedzieć, silna wola, jak doktor powiedział, ona może być taka łamliwa, w pewnym momencie ta wola upadnie, tak? Ale ja powiedziałem sobie, ja postanowiłem silną, ale silną decyzję, że ja po prostu nie chcę, tak?
1: Rozumiem. Panie doktorze, rozumiem terapię, rozumiemy leczenie, Mariusz jest na dobrej drodze na to, żeby żyć bez alkoholu, jednak... Tak mi się zdaje być może. To, co spotyka bardzo często alkoholików, to rzecz, której nie trzeba się wstydzić, a mianowicie te upadki. Bo nawet jeżeli ktoś z naszych widzów podjął tę próbę, to tym takim mocnym punktem zwrotnym w ogóle terapii i w niepiciu jest złamanie się. Jak wesprzeć taką osobę, albo jak tłumaczyć sobie oczywiście też, jeżeli to dotyczy nas, jeżeli zdarza się nam taki upadek?
0: Ja myślę, że pierwszym, tak jak w AA, w 12 stopniach i tak jak w ogóle w tym podejściu, należy sobie uświadomić, trzeba dojść do tego, że jest to choroba, którą można kontrolować, której nie całkiem można zwalczyć i ignorować. I chodzi o to, że jeżeli się zdarzą takie właśnie relapsy czy upadki, to osoba w trakcie leczenia potrafi szybko się do tego podnieść. Potrafi przerażona się zgłosić do szpitala, do lekarza, dostać jakieś tabletki na uspokojenie czy na objawy uboczne i mamy po kryzysie. Osoba, która nie jest leczona, jak padnie w taki ciąg, to jest kolejne parę miesięcy albo dłużej, aż sytuacja zrobi się dramatyczna. No nie ma się tym chwalić oczywiście, że człowiek zapił, czy tam się zatruł, ale też traktując to jako pogorszenie choroby, a nie jako tego rodzaju słabość moralną czy inną rzecz.
1: Mariusz, ja na koniec zapytałbym cię o bardzo ważną rzecz, bo pan doktor był uprzejmy naprawdę pięknie opowiedzieć całą sytuację alkoholową. Czy mógłbyś powiedzieć, zdradzić naszym widzom, co zyskałeś dzięki temu, że przestałeś pić?
2: Spokój. To jest najważniejsze, że mój mózg nie myśli o alkoholu.
1: Naprawdę? To jest tak znaczące? Czujesz to?
2: Teraz mam w ogóle inne atrakcje, można powiedzieć, które zapełniają te luki, inne rzeczy, nienałogowe, chociaż też i dużo pracuję, ale kwestia po prostu ten spokój, gdzie ja nie, wieczorem, ja już czasami rano myślałem, jak ja będę spędzał czas wieczorem, kiedy ja pojadę do sklepu, jak ja zrobię na przykład tę małpkę, te piwo czy tam coś, no to czy te weekendy, czy po prostu jak ja pojadę samochodem albo kogo będę szukał po prostu, jak trzeba kogoś, jakiegoś kierowcę czy jak, to teraz tego nie ma. I ten spokój, gdzie ja mogę sam być panem, można powiedzieć, nad swoją świadomością, oczywiście nie zawsze, jeżeli chodzi o jakieś inne sytuacje niealkoholowe, ale ten spokój chyba jest najbardziej takim cennym darem, można powiedzieć, darem takim, darem trzeźwości tej, nie?
1: Piękne. Panie doktorze, czy pan kiedyś obiecał któremuś pacjentowi, co on będzie miał, jak przestanie pić? Zdarzyło się panu przedstawić jakąś taką wizję?
0: Nie, obiecywać to jest, jakby to powiedzieć, bardzo niebezpieczna procedura, zwłaszcza jak chodzi o medycynę. Obiecanie, że ja cię wyleczę, no, można się bardzo przejechać. Natomiast trzeba znaleźć, ten właśnie motyw, który go wydźwignie. No, mój kolega, doktor, pił, kiedy go żona zostawiła, pił, kiedy go dzieci zostawiły, pił, kiedy stracił dom, a poszedł na leczenie kiedy mu zabrali prawo wykonywania zawodu. A z innych egzotycznych przykładów pracowałem zawsze kiedyś przed pacjentem, który był tamtejszym takim naczelnikiem, sołtysem, wójtem, szefem, no, w kartonowie społeczności, jakimś takim osobą znaczącą. I on przyszedł dlatego, że zaczął tracić szacunek społeczeństwa, że jak się upijał, to się z niego śmiali. I to był ten motyw, że on się musi leczyć, bo traci szacunek. Różne są motywy. Są panie, które pilnują dzieci, dla swoich tam dzieci pilnują wnuków i pewnego razu przychodzą rodzice do dziecka odebrać, a babcia pijana. No i w tym momencie mówią: mamo, ale my ci już dziecka nie zostawimy pod opieką, bo ty jesteś niebezpieczna. To jest też motyw do leczenia. Może być żona, może być praca, mogą być dzieci, mogą być przyjemności, no różne są motywy, ale dobrze jest właśnie pomóc taką znaleźć, a drugim motywem jest dobrze jest poprosić takiego pacjenta, żeby sobie wyobraził, co się stanie, jak on nie przestanie, jak on będzie kontynuował, jak ten scenariusz będzie, jak wydarzenia się potoczą, też może zadziałać.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest taki wspólny scenariusz dla każdej osoby.
1: Życzę zatem jak najmniej pacjentów panu, panie doktorze, jak najwięcej wspaniałych, uśmiechniętej młodzieży tobie, Mariusz.
0: Jeżeli pacjentów było dużo, to by więcej wyzdrowiało, także jak najmniej, to niech oni się nie chowają, niech przychodzą.
2: Niech przychodzą, dokładnie. Nie?
1: Życzę w takim razie samych cudownych, uśmiechniętych twarzy, pełnych radości i wspaniałych wizji. Dziękuję panu bardzo, dr Bogdan Latecki, wielkie dzięki, i Mariusz Misarko, wielkie dzięki, Mariuszu. Drodzy państwo, tu świadectwo Mariusza i wspaniałe opowieści pana doktora. Wierzę, że dały wam taką gwiazdkę do myślenia. Jeżeli ktoś z waszych bliskich ma problem, to porozmawiajcie z nim o tym. Jeśli ktoś z waszych bliskich ma problem, proszę, porozmawiajcie z tą osobą o tym. Jeśli czujecie, że coś nie tak z wami, to idźcie koniecznie do specjalisty. To bardzo ważne i warto dbać o swoje zdrowie. Bardzo serdecznie dziękuję, Mario. Dziękuję, panie doktorze, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ale niech pan nie zaniedbuje tych kontaktów terapeutycznych. Mogą być osobiste, mogą być religijne, mogą być spirytualne, jakie panu bardziej odpowiadają. Natomiast no i trzeba mieć poczucie przed sobą i jest takie zjawisko, że jak ktoś zostaje trzeźwy przez dłuższy czas, to nabywa może trochę fałszywej pewności siebie.
2: Trzeba uważać na wroga, jak ja to mówię.
0: Najbardziej.
1: Trzeba uważać na wroga. No. Dziękuję serdecznie, panowie. Pięknego dnia, drodzy państwo. Sprawdzajcie poradnik zdrowy, oglądajcie Gadaj Zdrów. Do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
3: Gadaj Zdrów. Gadaj Zdrów. The Vox FM.

piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyt list sprzedaży, a promującego kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

remixami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remixami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then. I jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny From The Block, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave, z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album fanom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerskiej Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańczy ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, w filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy w filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny From The Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1.5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Casper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Casper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum, udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego Idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

0: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
1: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. Uh-huh. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, taka wręcz może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Jest bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest tak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać, dlaczego ludzie na przykład śnią, dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy... w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. No ale jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
0: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
1: Boże kochany, to jest...
0: Nie, ja wiem.
1: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
0: A jakie to było rzeczy?
1: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak, śniłam o tym ze szczegółami.
0: Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
1: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
0: Okay.
1: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej. I nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew. Kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosi, chyba pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku. Tak. I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
0: Tych osób.
1: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta, czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszka Miki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz. Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest takie jakby i one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy, ja się oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś i ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
0: Tak.
1: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka, jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
0: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
1: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
0: W każdym kogo twoim zdaniem?
1: No jak to chcę, pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem, jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
0: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, okay, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
1: No nie, bo ze względu na częstotliwość to, wiesz, to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
0: Ale faktycznie są na to naukowe badania na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
1: Tak, nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
0: Tak.
1: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I

0: Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział: ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarom na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi: wiecie, ja miałem paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, Jerzech miał operację. Ja mówię: i co? Bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla: Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada: nie, nie bałek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
1: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy, i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych, albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
0: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Richa von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostać.

0: Spajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru. To jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
1: Na przykład?
0: No, jakiekolwiek. Których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest... odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy, takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tych, tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak... Wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to Fata Morgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... Oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych, ślepej próby, tego rodzaju rzeczy, do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć? Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo uwierz w ducha.
0: No, ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, tak. Ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie. No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami, no po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni. Albo są bombardowane. Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
1: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
0: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera... dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielnie. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
1: No, są takie straszne.
0: Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką. Mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. Ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
1: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
0: Ale to jest odwrócona logika, to, o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają, wszyscy są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
1: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie, albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie? Takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład. Nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
0: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
1: O.
0: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych szamańskich wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
1: Ale weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
0: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no, sceptycy i tak dalej.
1: Niedowiarki.
0: Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
1: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy one są jakieś poukrywane, czy co.
0: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no, przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
1: ścieżkami.
0: Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
0: jest okej. Matko święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
0: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości, lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarnko piasku po prostu, to jest jak ziarnko piasku na pustyni, ale to jest to, co mogę zrobić i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby... Czy w ogóle działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też... No i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś. Przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: 13-latek ofiarą bójki. O dramatycznym zdarzeniu z Warmii Mazur powiem już za chwilę. Lech Kolejosz mistrzem Polski to już 10. tytuł poznańskiego klubu. Słomiany Miś trafił do Trójmiasta. To antynagroda za nietrafioną inwestycję. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Czterech podejrzanych zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka to po wieczornej awanturze w miejscowości Arklity na Warmii i Mazurach. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat. W chwili badania alkomatem jeden z nich miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Sekcja zwłok nastolatka ma się odbyć najpóźniej jutro, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Lech, mistrzem Polski, Kolejosz wygrał na wyjeździe 3-1 z Radomiakiem, czym zapewnił sobie 10. w historii tytuł najlepszej drużyny w kraju. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
1: Kolejosz! Misz! Misz! Kolejosz!
2: Chciałbym, żeby wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
3: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Goldzadek.
4: Ekstraklasowy Lionel Messi. To jest piłkarz, który nie zasługuje na takie kontuzje. Gdyby nie kontuzje, to grałby w Barcelonie albo w Realu Madryt.
5: Panowie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, którego się obawiam. Do której dzisiaj świętujecie?
6: Do przyszłej soboty.
4: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
1: Misz! Kolejosz! Misz! Misz! Kolejosz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu już za tydzień po meczu z Wisłą Płock. To jedna z tych nagród, która zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za system Fala w Trójmieście, wygrała Słomianego Misia. To antynagroda za najgorzej wydane publiczne pieniądze. Fala w założeniu miała ułatwić zakup biletów długookresowych na komunikację miejską w całym regionie, tłumaczy zajmujący się tym plebiscytem Wojciech Wyszomierski.
7: W rzeczywistości aplikacja okazała się wyjątkowo nieintuicyjna, a użytkownicy zmagali się z całym szeregiem błędów. W rezultacie zainteresowanie nowym systemem okazało się znikome. Za 65 milionów złotych pochodzących z kieszeni podatników nie zmieniło się praktycznie nic, a zakup biletów długookresowych został zmonopolizowany.
0: W ubiegłym roku Słomiany Miś trafił do Gorzowa Wielkopolskiego. Zyskała uznanie w oczach jury, zabrakło jednak głosów od widzów. Alicja Szemplińska na 12. miejscu zakończyła tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji. Polska piosenkiarka pokazała się ze świetnej strony, no i miała szansę na dużo wyższe miejsce. Ten konkurs śledził nasz reporter Michał Rawa.
8: Alicja Szemplińska zaśpiewała utwór Pray, który łączy w sobie wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Utwór bardzo spodobał się ekspertom. Alicja od jury z 4 państw, Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii, otrzymała maksymalną liczbę punktów.
9: A 12 points go to Poland!
8: I na tym etapie głosowania zajmowała 7 miejsce. Niestety zaskakująco mało, bo tylko 17 punktów przyznali Polce widzowie, przez co ostatecznie zakończyła konkurs na 12 miejscu.
0: Konkurs wygrała za to bułgarska piosenkarka Dara z utworem Bangaranga.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wczoraj wieczorem gorące emocje związane z Eurowizją, a dziś od rana ochłodzenie. No niech trochę te emocje nam opadną. Jeszcze Lech wczoraj wygrał. No więc tak, 17 stopni teraz w Wielkopolsce i bez deszczu dziś przez cały dzień, podobnie jak w Lubuskiem. No i to będą właściwie jedyne miejsca bez opadów deszczu. Reszta kraju dziś z przelotnymi opadami. Jeśli chodzi o temperatury jeszcze, 12 stopni dziś na Mazowszu, 11 w Świętokrzyskiem, 18 nawet na Podkarpaciu.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: The Best of Pierwsza Zmiana.
13: To znowu my, Julia Hren.
14: Paweł Pawelec.
15: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Paweł, jak słyszycie, wrócił z urlopu. I od rana nas zasypuje opowieściami, jak co było na wakacjach.
4: Jak to było fajnie.
5: Pierwszy raz byłem w Hiszpanii. Pierwszy raz, rozumiesz? Zawsze byłem gdzieś na wyspach kanaryjskich, czy jakieś wizje.
3: To też Hiszpania.
5: Ja byłem, wiem.
4: Paweł,
5: ale
4: ja ci powiem szczerze.
5: Ale to był
4: czy ty myślisz, że ja chcę tego słuchać?
5: Oczywiście. Widziałem taką piękną scenkę.
4: O twoim urlopie, jak ci było fajnie.
3: Słuchacze chcą tego słuchać.
5: Oczywiście, bo ja wam powiem, bardzo fajne miasto. Kaleja, pisane przez Kaledla. Bardzo bliziutko Barcelony. Taniutko.
3: Ale Rzeszów
5: ja,
3: to wiecie, też
5: ja nie lubię
3: miasto.
5: Wydawać. Rzeszów, no.
3: Gdańsk.
5: Znaczy, na pewno
3: Łódź.
5: Cieplej. Na pewno cieplej. Chciałem, żebyście mi w ogóle podziękowali za to, że zabrałem
3: mamy
5: ze sobą
3: podziękować?
5: Złą pogodę. Podziękujcie.
4: Na pewno, jeszcze
5: oczywiście,
4: po
5: że tak. Mhm. U mnie było tylko 19 stopni, a wam dranie zostawiłem 26.
3: Na szczęście
5: tak
3: mamy
5: zmieniłem.
3: Wspaniałych słuchaczy, bo poprosiliśmy słuchaczy, żeby wymyślili dla niego karę. No bo źle się zachowujesz, Paweł.
5: Bardzo dobrze się
3: zachowujesz. Bardzo
5: zachowuję.
3: Źle się zachowujesz.
5: Jestem podniecony, niech to trwa.
4: I jaka jest kara?
3: Jako karę dla Pawełca proponuję przeczytanie na antenie tekstu słynnej piosenki, tak jakby recytował poezję. Bez zaśmiania się. Proszę bardzo, tutaj tekst jest wydrukowany. Poczekaj, jeszcze nie patrz, co to za tekst. Ja ci przygotuję, weź sobie tylko kartkę. Podkład ci przygotuję.
5: Ale ona jest wydrukowana z drugiej strony?
3: Tak.
5: Dobra.
3: Paweł Pawelec. Crazy Frog.
5: Ring ding ding da da ba ba ra ba ba bam bam ba ra bum ba wow, what's going on? Ding ding, this crazy frog. A ding ding, a bem bem. A ring ding ding ding. A ring ding ding bem bem. To refren. Teraz jeszcze raz. Ring ding ding, a ding ding. A ring ding ding ding bem bem.
0: Pierwsza zmiana.
5: This is crazy frog breakdown.
4: Ja się wzruszyłam.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Obrana z Vox FM.
1: Tak było we wtorek.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Ja myślałam, że to może jedna, dwie, trzy maksymalnie osoby.
5: Ale ja też, jak szedłem do pracy i o tym myślałem, to też się zastanawiałem, kurczę, jak powiem i nikt nie zgłosi nikogo, kto był na siłowni, będzie przypał.
4: Ale to wydawałoby się dość prawdopodobne, no bo...
6: Ludzie się wstydzą, wiesz, przyznać, że nie byli tyle czasu na siłowni i dlatego...
5: Nie, ale było naprawdę dużo osób, tam było kilkanaście, powyżej 20 zgłoszeń, myślę, że pojawiło się w sumie, jeżeli chodzi o osoby, które znacie, które
6: czyli
5: były na
6: donoszą.
5: Siłowni.
4: A do tego przyleciało całe mnóstwo SMS-ów, których nie możemy wykorzystać, ale to znaczy, że byliście.
5: Przypominamy, po godzinie 6 poprosiłem was, żebyście podali kogoś znajomego, kto był wczoraj na siłowni.
6: O kim macie pewność,
5: no i
6: znacie.
5: Tak zrobiła Kasia, która napisała, że jej siostra wczoraj zaczęła swoją przygodę z siłowni.
6: Wow, w ogóle pierwszy raz.
4: No to super, to zadzwonimy.
5: Dzwonimy do Sylwii w takim razie.
7: Halo?
5: Halo, witam serdecznie, Jadwiga Soban, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Czy ja rozmawiam z panią Sylwią?
7: Tak.
5: Pani Sylwio, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale dzwonię, bo sytuacja jest dosyć pilna. Czy pani wczoraj była na siłowni Endorfina w Rzeszowie?
7: No, byłam.
5: Wie pani co, bo no, mamy pierwszy przypadek handla wirusa w Polsce i w związku z tym no, wszystkie osoby, które były na tej siłowni, tutaj wyzwaniamy, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Może pani powiedzieć, jak pani ocenia swoje samopoczucie?
7: Świetnie.
5: Tak, jakie pani ćwiczenia wczoraj wykonywała?
7: No różne. Ciężko mi teraz stwierdzić, jakie konkretnie.
5: Ale bardziej na maszynach, czy bardziej było podnoszenie ciężarów? Jak to wyglądało?
7: I tak. A to jest jakiś żart?
5: Nie, to nie jest żart. No właśnie, no proszę pani, znaczy ja bym dzwoniła tutaj o tej porze i żartowała sobie z pani?
7: No nie wiem. No różne rzeczy się teraz dzieją, to...
5: Proszę pani, no, nie miała pani żadnych problemów gastrycznych?
7: Nie.
5: Nic nie, głowa nie bolała, wszystko było
7: nie.
5: W porządku?
7: Wszystko.
5: Okej, okay, dobrze. Wie pani co, może pani powiedzieć a...
7: Wie pani co, nie wiem, że pani czy pan, ale to wygląda mi na żart w tym momencie.
5: No proszę pani, no jaki żart?
7: No taki, że w jaki sposób chce pani sprawdzić, czy mam handla wirusa, mówiąc a...
5: Proszę pani, w związku z tym, że osoby, które są zarażone, ten głos się łamie w pewnym momencie, jak osoba mówi a. Może pani powiedzieć a...
7: No mogę powiedzieć a...
5: Dłużej troszeczkę.
7: A...
5: Dłużej, proszę tak a...
7: A... Mogę zaśpiewać nawet, jak trzeba.
5: Śmiało, bo jesteś w radiu.
6: Mogłabyś jakąś zwroteczkę z refrenem?
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
7: Poważnie?
5: Poważnie!
4: No cześć!
7: Nie, to jest chyba żart, serio?
5: Może to był żart, tak.
6: Kądziolinie
7: nie poznałeś? Nie, wiesz, a wiesz, że ja was codziennie słucham i po prostu przez myśl mi to przemknęło, że to jest radio?
5: Kasi, możesz podziękować za tę pobudkę, to ona ciebie zgłosiła.
7: O, ja cię nie wierzę, dobra, podziękuję dzisiaj w pracy.
4: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i to nie jest żart.
7: No. O kurczę, no, to się bardzo cieszę, super poranek, dzięki.
6: Zawsze lepszy telefon z radia niż z ZUS-u.
7: No, ale powiem szczerze, że trochę się przestraszyłam, jak usłyszałam że sanepid, nie?
4: Spokojnie,
7: ale
4: to dobra nie sanepid.
7: Pobudka. Dobra pobudka.
5: Miłego dnia życzymy, cześć.
7: Dzięki, cześć.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
1: Tylko The Vox FM.

0: to pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Wiesz co, Paweł, powiem ci, że ja się cieszę, że ty już wróciłeś z urlopu, bo ja bym była przekonana, że to o tobie.
3: To, co mi teraz przedstawicie, tak?
2: Niecodzienna sytuacja na pokładzie samolotu wstrząsnęła pasażerami klasy biznes.
4: Po pierwsze, nie, Paweł, no nigdy wiesz, by klasą biznes nie przeżywał.
3: Przecież to kosztuje około 10 tysięcy złotych w górę. Przestań,
2: nie,
3: proszę
2: nie pomyślałam o tym. To życiu, po prostu na główek mi nakierował na ciebie.
3: Darmo, bardzo chętnie, oczywiście.
2: Argentyńska policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy według świadków uprawiali miłość podczas
3: seks,
2: lotu.
3: Mówiąc krótko. Mamo, co to jest seks?
4: Nie spotkali się w tej klasie biznes 54-letni mężczyzna i 59-letnia kobieta.
3: Wow.
4: Nigdy się wcześniej nie widzieli, ale coś zaiskrzyło.
2: Poznali się podczas tej podróży, to też warto zaznaczyć.
3: Okej, ona wychodziła z toalety, on spojrzał na nią tam wszedł. Rozumiem.
2: No, wiadomo, jak to się dzieje.
3: Ale w tej części biznesowej, czy gdzieś tam się ukryli?
4: W tej części biznesowej właśnie to jest ten problem, tak?
2: Tak, pasażerowie inni mieli okazję popatrzeć.
3: A, i tam kibicowali
4: mu. O sprawie załogę poinformowało kilku pasażerów, w tym kobieta podróżująca z niepełnoletnią wnuczką.
2: Ojej, na trudne pytania musiała odpowiadać.
3: Ale patrz, wychowywani do życia w rodzinie od razu mogła wiesz, przedstawić.
2: Ale jeżeli myślicie, że to koniec tej historii.
3: Nie. A to nie wszystko.
2: Jak już dotarli na lotnisko, na mężczyznę czekała żona z dziećmi na lotnisku.
0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Voxem.
3: No niech się domyśla.
4: Ja na jego miejscu bym wracał do policjantów. Bezpieczniej.
0: The best. To pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Reklama.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z
1: Vox FM. Tak było we wtorek.
3: Można dostać 8 tysięcy za darmo.
4: Daj.
5: Ja.
4: Daj, dziewczyno.
5: Oddać numer konta, numer telefonu, jak?
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dla właścicieli domów. Także trzeba mieć dom.
5: Tak, tylko program nazywa się Mirek. Dlaczego?
3: Bo każdy dobry hydraulik to jest Mirek.
4: A, Mirek.
3: Każdy dobry majster to jest Mirek.
5: Okej, co trzeba zrobić, żeby dostać te 8 tysięcy złotych? Trzeba się zgłosić po prostu i dadzą po prostu?
4: Pewnie coś trzeba zainstalować, czyli znowu wydatki.
3: Tak, chodzi o uruchomienie programu mikroretencji, czyli chodzi o wodę.
5: Tak, żeby ta woda,
3: która... Tak,
4: to nie jest literówka, woda.
3: Tak.
4: Dobra, okej.
3: Więc na pewno trzeba jakieś ustawić wiatr.
5: Nie wyjaśnia, dlaczego Mirek?
3: I moim zdaniem wyjaśniło.
4: Może Mirek lubi wodę, no nie wiem, no może sprawdzili, a może się pomylili po prostu.
3: A może po prostu przegrali zakład i akurat Mirek był bohaterem w urzędzie tego zakładu.
4: Akcja zbierania wody, czyli deszczówki, będzie w Polsce nosiła...
5: Może oni na TikToku po prostu Mirka oglądają.
6: O Jezus, słuchajcie, ja jestem doświadczony. W życiu trzeba zostać biznesmenem.
4: Mogę ci pomóc.
1: Pierwsza zmiana.
5: 8 tysięcy złotych, to jest dobry

0: FM. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Reklama.
3: Trzy osoby zginęły w wypadku samochodowym w Małopolsce. Droga wojewódzka pod Tarnowem jest zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ucierpiała wschodnia i południowa część kraju. Siłowali się na ręce, by pomóc potrzebującym. Za nami sportowa impreza charytatywna. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu osobówki i ciężarówki na Powiślu Dąbrowskim w rejonie Tarnowa. O szczegółach tego dramatycznego wypadku nasza reporterka Justyna Świderska.
4: Do zdarzenia doszło około 7:30 na drodze gminnej w Smykowie. Jadący samochód osobowy uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zderzenia trzej mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat podróżujący osobówką zostali zakleszczeni w pojeździe. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Niestety uczestników wypadku nie udało się uratować. Droga została zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
3: Relacjonowała Justyna Świderska, dziękuję. Ja dodam jeszcze, że droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby nie żyją, a 40 jest rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Ucierpiały wschodnie i południowe regiony kraju. Między innymi w obwodzie chersońskim obrażeń doznało 16 osób, w zaporowskim 7. Poszkodowani są też między innymi w mieście Dniepr czy w Charkowie. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że łącznie Rosja wysłała do ataków 287 dronów, 279 zostało zestrzelonych. Będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka i to już od jutra. Wszystko przez remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu, a w tym czasie wstrzymany będzie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
5: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakład dana warstwa ścieralna i wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
3: Następnie na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuacja remontu od 8 czerwca. Pomoc pokazali silną ręką. W Jasieniu w województwie lubuskim odbyły się charytatywne mistrzostwa w siłowaniu na rękę. Zawodnicy rywalizowali, by wesprzeć rehabilitację chłopców Mikołaja Walaska i Aleksa Zdona. Sportowym emocjom towarzyszyło spotkanie z wicemistrzem świata.
6: Rafał Fiołek z ŻKSW Arm Wrestling Żary. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w konkursie w siłowaniu na rękę, powinien symbolicznie wrzucić coś do puszki. Przy tym oczywiście się dobrze bawimy, robimy duże show przy profesjonalnym arm wrestlingowym stole.
7: Można już tak śmiało powiedzieć, że jest to czwarta impreza, po której prawdopodobnie już będziemy mogli powiedzieć, że zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych dla właśnie potrzebujących dzieci.
8: Siłowanie na rękę, jak się okazuje, no to chyba nie tylko dla mężczyzn.
9: Oczywiście, dla kobiet też. Sprawdźmy się, troszkę dla fanów. W końcu to fajna, charytatywna impreza.
10: Więcej ludzi niż w tamtym roku. Fajnie, że na sportowo, że można się posiłować. Ja tutaj jestem co roku, bo ja charytatywnie też się udzielam.
3: A był to już piąty tego typu festyn organizowany przez mieszkańców Jasienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda. Niedziela pod znakiem deszczu. Dzisiaj wszędzie pada, oprócz Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, ale tam będzie pochmurno. Na termometrach 7 stopni w górach, 11 w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, 12 na Mazowszu. Najcieplej w Wielkopolsce, tam około 17 stopni, na Podkarpaciu nawet 19. Niskie wartości na barometrach, 999 hektopaskali. Meteopaci dziś mogą czuć się nie najlepiej.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: Konrad Piwowarski,
15: Julia Hren
16: i Paweł Pawelec.
14: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Sezon komunijny w pełni. Ja rowery, BMW.
4: Co? Jakie? Jakie BM-y? Co ty gadasz, że BM-ka?
5: Drony? Nie, wiem, co jeszcze.
3: Tak, drony na pewno, tak, smartwatche.
4: Tak. Już nie zegarki, nie rowery.
5: Kawalerki.
3: O.
4: Kawalerki.
5: No nie wiem, no udziały
3: w firmie.
5: No ty co dostałeś?
4: Zegarek rosyjskiej produkcji oraz za moich czasów rower polski.
5: Za moich czasów to już rower, ale taki lepszy trochę górski był. Jeszcze komputer do tego dostałem.
4: Ja miałem składaka, ale nie wiecie pewnie, co to jest.
3: MP3. MP4, przepraszam. MP4.
4: No. Jedną piosenkę na MP4.
5: Mam nadzieję, że teraz dzieci MP5 nie dostają, bo to jest broń.
3: Nie, już chyba sezon na to się skończył. Teraz smartfony ewentualnie.
5: Ale słuchajcie, nie wszędzie te przyjęcia komunijne są tak wesołe, tak dobre, bo komunijne przyjęcie w Poznaniu zakończyło się demolką, a właściwie to pod Poznaniem w gminie Grodzisk Wielkopolski.
3: Ej, ale może tam było bardzo wesoło właśnie. Może super była impreza. Wujek ze szwagrem jak przysiedli cieszyć się dziecka komunią, to
4: zaczęli przymierzać prezenty, sprawdzać to wszystko, tak? Rozumiem. I
5: 40 samochodów zostało zdemolowanych podczas przyjęcia komunijnego.
4: Co,
3: dwóch chłopców miało zarysować te samochody kamieniami. W wieku 9 i 10 lat to
4: kamieniami.
3: Też. Ja myślę, że to była zwykła zazdrość, bo oni właśnie pewnie dostali rower, a woleliby te samochody.
5: Nie, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra informacja.
3: Tak?
5: Bo to są jedyne dzieci, które wiedzą, na co zostały przeznaczone ich pieniądze z komunii.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Kaucję?

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z Foxy. Tak było w czwartek.
1: Dobra, słuchajcie, jest sprawa.
2: Tak?
1: No bo
3: coś wymyśliłeś.
1: Polska jest, stała się bardzo modna ostatnio.
3: No wszyscy chcą do nas przyjechać.
1: I przyjeżdżają. Aktualnie jesteśmy bardzo modni wśród aktorów. Aktualnie w Polsce przebywa George Clooney.
3: Teraz?
1: W Poznaniu.
3: Naprawdę?
1: Tak, razem z żoną Amal. Przez M, Paweł, nie N. Tak, razem są na jakiejś konferencji.
3: George Clooney.
1: Do tego film kręcą Superman czy, albo Wiedźmin, czyli Henry Cavill.
2: Okay, halo, w Polsce?
1: W Łodzi. Tak, ostatnio w okolicach Łodzi Fabrycznej sobie jogging uprawiał.
3: Proszę bardzo, jakie
1: to Keanu Reeves jest w Polsce również w związku z tym filmem, też w Łodzi. I wielu jeszcze innych. Tam jest bardzo dużo znanych ludzi.
3: Polska taki Nowy Jork.
2: Ja też jestem w Polsce, jak tak. coś. Ale jak wy też jesteście w Polsce, to piszcie.
1: Ja sobie tak pomyślałem, żeby to trzeba było jakoś wykorzystać.
3: No i co
1: żeby
3: zrobimy?
1: Nagrali jakąś reklamę Polski, to jedno. A poza tym ja myślę też o nas, o programie, o słuchaczach Radia Vox FM.
3: Oj,
1: wypadałoby
3: boję.
1: Ich zaprosić.
2: No to zaprośmy. Hello.
1: O, dobra, dobra. To ja będę, czekaj, to ja będę po polsku, a wy po angielsku tłumaczcie.
3: Dobra. To może lepiej ty, Jula, co?
1: Tak, tak.
2: Dawaj, Paweł, damy radę.
1: Zapraszamy serdecznie.
3: Invite, to jest zaproszenie.
2: Tak, invite you.
3: O.
1: Panie George'u.
2: Mr. George.
1: Pani Amal.
2: Mr. Anal.
3: Amal.
1: Jezus.
3: Miss chyba.
2: Miss, masz rację.
3: No, gdzie Miss? Chociaż tak. Mister w sumie bardziej, Anal.
1: Teraz już nikt nie przyjdzie.
2: No, George, come radio.
3: Radio

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: Hello, Piotrek z tej strony. Kończu! My nie jesteśmy jak chomiki. My jesteśmy lemingi. Lemingi!
2: A. To jest odmiana takiego chomika.
3: Nie. Właśnie musiałam się dowiedzieć, czym są lemingi, bo to podobno w latach 90., tak?
4: Tak, była taka gra komputerowa, że one szły wszystkie jeden za drugim w przepaść.
2: Wyglądają wpadały. Jak chomiki.
4: I tak ludzie codziennie do pracy idą jeden za drugim i wpadają w przepaść.
3: No, ale to rzeczywiście to jest prawdziwe zwierzę, lemming.
4: No
3: gryzoń
4: tak.
3: Taki. A, myślałam, tak. Że to jakaś taka postać.
2: I to jest dosłownie gryzoń, bo to jest jedyny taki malutki chomik, tak, który
3: my jesteśmy
2: zaatakować.
3: Jak lemingi, jak do tej pracy, codziennie, jak się nie chce, chce się, idziemy. Jak
2: ja z wielką radością jadę, może wstaję się gorzej.
4: Ale słuchajcie, teraz Państwowa Inspekcja Pracy zrobi tak, żebyście z radością jechali do pracy, jeżeli nie jedziecie.
2: Bardzo mnie to cieszy, dawaj.
4: Chcą włączyć stres do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą już wkrótce zostać formalnie uznane za zagrożenia w środowisku pracy i szef będzie musiał przeciwdziałać.
2: To jest problem, bo ja się nie stresuję.
3: Ale poczekaj, szef będzie musiał przeciwdziałać stresowi? Mhm. Czy on sam siebie zwolni?
2: Jako główny czynnik.
0: The best of pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Reklama.

0: baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sikający żołnierz w lesie? Zlewa się z otoczeniem. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A wiecie, co można najgorszego dostać na urodziny?
3: Skarpetki.
4: No czekaj. Co można?
3: Nic.
4: Najgorszego. Nie.
2: Najgorszą rzeczą...
4: Nietrafiony prezent.
2: Nie. Najgorszą rzeczą, którą można dostać na urodziny, to oklep.
3: Co to jest?
4: Zapraszasz gościa na swoje urodziny i dostajesz oklep w prezencie? No,
2: tak, dokładnie.
4: To faktycznie straszne.
2: Ale ta sytuacja miała miejsce przecież.
3: Tak, miała miejsce. Jesteśmy w okolicach Otwocka, czyli pod Warszawą.
4: O, blisko.
3: Tam człowiek zorganizował urodziny.
4: No, zapraszam cię bardzo serdecznie, Juka, na swoje urodziny.
3: Mnie akurat nie zapraszał, ale zaprosił 3 osoby, które go pobiły na tych urodzinach.
4: Oj, przecież straszne. Jedzenie było niedobre, pewnie. Ciepłe były napoje, które powinny być w lodówce, tak? Była zemsta?
3: Ja tego nie wiem. Ja po prostu jestem załamana. Co
2: był rudy.
4: Co?
3: Ej.
2: Co?
3: Przestań.
2: Co to powiedział?
4: Co? Był rudy?
2: Nie, no nie był. Przecież nie miałby znajomych.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Może był łysy.
3: Dobra, nie śmiejcie się. Nie śmiejcie się.
2: Ja już przepraszam. To był żart!

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Polka wśród rannych po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał w grupę przechodniów. 12 miejsce w Eurowizji to pozycja, którą zdobyła Alicja. Minęła 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W rękach policji są mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-latka z Warmii i Mazur. W miejscowości Arklity podczas kłótni grupy osób został uderzony nastolatek. Obrażenia były na tyle dotkliwe, że chłopak nie przeżył, mówi rzecznik prasowy Policji w Olsztynie Andrzej Jurkun.
4: W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają dalsze czynności, których celem jest ustalenie i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
3: Sekcja zwłok 13-latka ma się odbyć jutro w samo południe. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, zatrzymani mężczyźni prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Premier Włoch odwołuje wizytę na Cyprze. To po wczorajszym ataku we włoskiej Modenie. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Wśród nich jest Polka. Nie znamy jednak szczegółów odnośnie jej stanu zdrowia. Napastnik po tym, jak wysiadł z auta, wyciągnął nóż i ranił kolejnych kilka osób. Został obezwładniony przez kilku mężczyzn z tłumu. Później trafił w ręce policji. Media podały, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
5: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
6: Oczekiwaliście jakichś zmian?
5: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
6: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
5: Wczoraj jechałam. Mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
3: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
7: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszący. No to jest radar powieszony.
6: Będzie bezpieczniej?
7: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
3: A to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. To było nowoczesne i nie odbiegało od poziomu światowych gwiazd. Tak występ Alicji Szamplińskiej na Eurowizji ocenia dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Polka z utworem Prey w tegorocznym konkursie Eurowizji w Wiedniu zajęła 12 miejsce.
8: To był fantastyczny występ, zarówno ten półfinałowy, jak i finałowy. Fajny styl, no i do tego jeszcze staging, czyli to wszystko, co działo się na scenie. Kamil Staszczyszyn przygotował. To było bardzo nowoczesne, nie odbiegało od najlepszych występów światowych gwiazd. Przede wszystkim liczył się wokal Alicji, który jest zjawiskowy.
3: Marek Sierocki podkreśla, że Alicja została doceniona przez ekspertów z całej Europy. W samym głosowaniu jury zajęła 7 miejsce. Od sędziów z 4 państw otrzymała najwyższą notę.
8: I myślę, że Alicja tymi dwoma występami przełamała taką klątwę jury, bo to akurat jury dało dużo punktów Alicji. Nie pamiętam, kiedy nasi wykonawcy dostawali 12 od jurorów.
3: Na tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji wygrała bułgarska piosenkarka Dara. Dużo deszczu dzisiaj, ale nie wszędzie. W Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem padać dzisiaj nie będzie, ale za to będzie dużo chmur. I to do końca dnia. Na termometrach teraz 7 w górach, 11 na plusie w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W Wielkopolsce tutaj już cieplej, 17, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet 19 stopni powyżej zera. Na barometrach same dziewiątki, 999 hektopaskali, biometr może być niekorzystny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: autopromocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Pocieszę, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.
12: Sprawca to 31-letni Marokańczyk, leczył się psychiatrycznie. To nowe doniesienie o napastniku z Modeny. Droga pod Tarnowem jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Smykowie. Lewy odchodzi z Barcelony i zmienia klubowe barwy. Do jakiej reprezentacji trafi Polak, powiem już za chwilę.
13: Minęła 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w ataku we włoskiej Modenie ranna została Polka. Sprawca wjechał samochodem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. W przypadku 2 poszkodowanych osób konieczna była amputacja nóg, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
14: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
12: Polski resort dyplomacji odmawia komentarza na temat stanu zdrowia rannej Polki. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Według informacji agencji ANSA pozostawał bez pracy i leczył się psychiatrycznie. Do Modeny jedzie premier Włoch Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała wizytę na Cyprze. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Smykowie na Powiślu Dąbrowskim w Małopolsce. W wyniku zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, relacjonuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
15: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym.
12: Działania służb w miejscu wypadku już się zakończyły. Droga powinna być przejezdna. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć się z ZUS-em składki zdrowotne za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
16: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
12: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach. Pełnych sukcesów. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
17: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
18: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
17: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
12: Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze najpewniej dwa mecze. Już dziś o 21:00 ostatni na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. A potem, według nieoficjalnych informacji, Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jego zatrudnieniem zainteresowane są też kluby z Włoch czy z USA.
13: Opuszczać Katalonię, taka piękna pogoda, nie to co u nas niestety. Zachmurzenie duże w większości części kraju i opady deszczu. Tak ta niedziela nam się tutaj klaruje. Co prawda bez opadów na południowym zachodzie, tutaj 17-18 stopni, w centrum maksymalnie do 12-13. Co nas czeka jutro? Też nie mam zbyt dobrej informacji. Miejscami może zagrzmieć w centrum kraju od tak 12 stopni na południu do 20 w centrum, po 12 i opady deszczu niestety na północ.
3: Jest weekend!
13: Ale mamy 4 minuty już po godzinie 12. Mamy niedzielę, 17 dzień maja. No i oczywiście gramy w rytmie hitów Gordo, Loco Loco. Za chwilkę będzie też m.in. Sandra i Everlasting Love. Ja się nazywam Łukasz Bogdan i zapraszam do godziny 16. Zróbcie głośniej, jesteśmy razem.

0: dyrytyryt. 16 minut po godzinie 12. David Tower, If You Don't Know My Name w radiu Vox FM. To już za nami. W kolejce kolejne gwiazdy: Jamelia, Superstar, Luis Fonsi, Echema La Culpa. To już dosłownie za chwilę. Tymczasem teraz chciałem pogadać o tym, co działo się wczoraj wieczorem oczywiście. Doskonale wiecie, finał Eurowizji za nami. No i co? Wygrała Dara i jej... Cokolwiek, co znaczy Bangaranga. No ale właśnie, Dara reprezentowała Bułgarię. Nasza reprezentantka, czyli Alicja Szemplińska, zajęła 12 miejsce. To jest tak naprawdę duży sukces, tak mi się wydaje. Takie statystyki. Dostała 4 razy 12 punktów od jurorów. To najwięcej 12 od czasu występu Edyty Górniak od 1994 roku. Także jest plus, co prawda Edyta, Alicja Szemplińska nie wygrała tego konkursu, ale są też plusy, moi drodzy. Mianowicie unikniemy kosztów związanych z organizacją przyszłorocznego finału.
1: Hey, Fonsi.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu Vox FM. Za 27 minut już będzie godzina 13, a w Polsce ani tak gorąco, ani chłodno, ani zimno, tak średnio bym powiedział, cytując klasyka. Jak u was umija ta niedziela, dajcie znać pod 609-869-869. Czekam na wasze zgłoszenia, dajcie znać. Ace of Base za chwilkę u nas.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz Allegro Smart?

0: Kontakta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Reklama.

0: Za 17 minut już będzie godzina 13. Energetycznie, sami przyznacie, w Radiu Vox FM czerwone jagody. Ja cały czas nieustannie pytam, co tam u was, jak mija to niedzielne popołudnie. 609-869-869. Piszcie w każdej sprawie, śmiało. No i proszę bardzo, tutaj mam jakąś pewną informację. Zobaczmy, co tutaj nasz kolega nam tutaj zademonstruje. Co tam się u niego dzieje? Jestem bardzo ciekaw. Halo, dzień dobry.
1: Cześć, pozdrowienia z okolic Środy Wielkopolskiej. Ja dzisiaj śmigam schody przed domem, no bo wiadomo, jak jest niedziela, to trzeba robić w domu.
0: Wiadomo.
1: Nie ma przebacz. Śledzisz sobie, leci wasze radyjko i jest okej. Pozdrow.
0: No również, pozdrawiamy. Miłej pracy. To taka dobra rada od wujka Łukaszka. Jak będziesz mył te schody z góry na dół, to będzie już z górki. A zresztą pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują aktualnie. Robisz Rule, James Blunt, okej, już teraz specjalnie dla was. I really need you.

Trudno temu panu wejście w słowo. Skibidibidibidis, czyli Scatman. Taka lekcja dykcji w niedzielne popołudnie w Radiu Vox FM. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 13. O godzinie 13 wiadomo, wiadomości Radia Vox FM, na które zapraszam. Wszystko, co ważne w kraju i na świecie, to już dosłownie za moment. Potem wracamy do muzyki z Colim. Daj mi jedno słowo. Będzie też m.in. Mario Biskin. Także będzie przyjemnie. Zapraszam.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Reklama.
6: Gorąco u naszych wschodnich sąsiadów są ofiary po nocnym ostrzale Rosji i Ukrainy. Przedszkola, w których wykryto salmonelę, mają wrócić do pracy. Ponowne otwarcie w nadchodzącym tygodniu. A Kolejosz świętuje. Po raz 10 piłkarze z Poznania wywalczyli tytuł Mistrza Polski.
7: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Ale na początek zablokowana krajowa 91 w powiecie łęczyckim. To po czołowym zderzeniu w miejscowości Daszyna, mówi aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.
8: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca Volkswagena Kedy jadąc z Łęczycy w kierunku Krośniewic z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z Oplem Movano. Poza kierowcami nikt nie podróżował tymi samochodami. Panowie zostali przetransportowani do szpitali.
6: Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Utrudnienia na krajowej 91 mogą potrwać jeszcze około godziny. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To tragiczny bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Mieli skierować nad Rosję, w tym nad Moskwę, ponad 500 bezzałogowców dalekiego zasięgu. Ukraińskie media podają, że jeden z nich miał uderzyć w pas moskiewskiego lotniska Szeremietowo, co wywołało poważne utrudnienia. A więcej o tym prosto z Kijowa nasz reporter Ołych Biłecki.
9: Prawie 300 dronów wysłali Rosjanie tej nocy na ukraińskie miasta, o czym informuje obrona powietrzna w Kijowie. W celu dotarło niewiele z nich. Większość, a to 279 maszyn, zostało strąconych przez ukraińską armię. Jednak 8 bezzałogowców uderzyło w kilku regionach kraju. W Dnieprze, na południowym wschodzie, rannych zostało troje cywilów. Jedna z nich, kobieta, jest w stanie ciężkim. Na miejscu wybuchł pożar. Tymczasem Moskwa informuje o licznych eksplozjach w różnych regionach na swoim terytorium. Tamtejszy resort obrony mówi o co najmniej 600 dronach, a mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, podaje liczbę 130 bezzałogowców w okolicach Moskwy. Kijów, Ołech Biłecki.
6: Władze Moskwy przekazują, że 4 osoby zginęły w ukraińskich atakach, 12 miało zostać rannych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślił, że odległość od ukraińskiej granicy do Moskwy to 500 kilometrów. Zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i podkreślił, że reakcje Ukrainy na jej przedłużanie są w pełni uzasadnione. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
10: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
6: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. To już ich 10 tytuł. Kolejorz znów został mistrzem Polski i na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
11: Kolejorz! Mistrz! Mistrz! Kolejorz!
12: Chciałbym, żeby
3: wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
5: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Goldzadek.
11: Ekstraklasowy Lionel Messi. To jest piłkarz, który nie zasługuje na takie kontuzje. Gdyby nie kontuzje, to grałby w Barcelonie albo w Realu Madryt.
12: Panowie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, którego się obawiam. Do której dzisiaj świętujecie?
13: Do przyszłej soboty.
11: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
14: Mistrz! Kolejarz! Mistrz! Kolejarz!
6: A mistrzowska feta w Poznaniu już za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
7: W Poznaniu gorąco, mimo wszystko jednak, że tam może delikatnie dzisiaj popadać. 13 stopni, taka temperatura również jutro. W nocy też niestety pokropi, więc kibice, ciepło się ubierzcie, dobrze, że macie szaliki. Co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Idzie ocieplenie, to dobre informacje, w granicach do 20 stopni jutro w centrum. Niestety na południu kraju też cały czas opatuleni jesteśmy mocno, bo zaledwie 12 stopni. Zaledwie, tylko, no to nic takiego naprawdę.
0: Jest weekend!
7: Mam nadzieję, że wy dzisiaj dziepełko gdzieś tam pod kocykiem odpoczywacie z radiem Vox FM. No i oczywiście hity, które przygotowałem w tej godzinie, też dadzą radę. Bruno Mars z Colin, daj mi jedno słowo, to za chwilkę, ale wcześniej Mario Biskin, Right Here Waiting. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

Johnson. Niestety nie znam żadnego z tych panów, więc czuję się tak delikatnie wstrząśnięty, a nawet zmieszany. Tych panów na szczęście nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale znani od wielu lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk, kryzysowa narzeczona, ale to nie koniec, bo za chwilkę również Brave. Afterparty też się pojawią. No i czekam na wasze informacje, co tam u was w to niedzielne popołudnie. Dajcie znać pod 609-869-869. Czekam nieustannie. To Radio Vox FM w rytmie hitów. Zróbcie sobie głośniej.

0: Jeśli wam też chodzi nóżka do tego hiciora, to spokojnie, to jest normalne. Andy Dust i Harris Zokaria w Radiu Fox FM i to pierwsze miejsce bez listy. Od was zależy, na którym miejscu będzie w przyszłym tygodniu. Notowanie już w najbliższy piątek o godzinie 17, a wy głosujecie niezmiennie na Vox FM. Do tego zapraszam voxfm.pl. A za chwilkę wracamy do muzyki. Kate Ryan, między innymi Florida i I Cry. No i czekam nieustannie na wasze wiadomości. 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was w to niedzielne popołudnie.
1: Vox FM.
2: Autopromocja. Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
2: Reklama.

0: Za 15 minut już będzie godzina 14, a ze mną jest Robert, którego gorąco witam na antenie Radia Vox FM w rytmie hitów. Cześć, Robert.
1: No, witam serdecznie, witam.
0: Robert napisał takiego smacznego SMS-a. To jest po prostu taki zuch chłopak. Dla całej rodzinki przygotowuje dzisiaj obiadek. Co na tym, w tym menu dzisiaj jest? Opowiadaj.
1: No co w menu? W menu, no to wiadomo, jest niedziela, jak jest niedziela, to jest rosołek. Jak jest rosołek, to tak, wiadomo, że skórki najlepiej to wiejskiej, prawda?
0: Mhm.
1: Więc jest ta wiejska kurka, do tego najlepiej by było makaron. Jeśli makaron, no to pewno najlepszy byłby taki robiony, jak się dawniej robiło, prawda? Więc jest taki makaron też.
0: Ty to też zrobiłeś sam makaron?
1: No akurat żona robiła.
0: No ale wiedziałem, że nawijasz mi makaron na uszy, wiedziałem. Tak. Co dalej?
1: No, tak. I do tego oczywiście na drugie danie leci schabowy polski, panierowany w jajku z solą i pieprzem, bez żadnej wegety, bo to dawniej się nie używało wegety, więc dzisiaj też nie używamy. Po staropolsku robimy. Do tego ziemniaczki młode, oczywiście polskie, nie sprowadzane, bo ratujemy polskie rolnictwo, więc tak, nasze ziemniaczki z kopereczkiem, z masełkiem. Do tego kapustka oczywiście też polska, żadna tam jakaś Mongolia czy tam coś, to tylko też polska.
0: Okay.
1: I oczywiście później do tego wszystkiego dajemy kompocik. A po kompociku, no zobaczymy co będzie, nie?
0: Robert, no wiadomo, będziecie rozmawiać po polsku.
1: No raz.

0: To jest tak dobre połączenie jak młode ziemniaczki z schabowej Mizeria. David Guetta, Kelly Rowland na to niedzielne popołudnie. Tak na deserek, na obiadek dla was specjalnie w Radiu Vox FM, a za chwilkę kolejny piękny duet Sean Paul, Alexis Jordan i człowiek, który nie potrzebuje nikogo do pomocy, czyli będzie Pitbull, I Know You Want Me. Tak za chwilkę Vox FM, wcześniej jednak wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Reklama.
3: Upadek paralotniarza w Świeradowie Zdroju. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest szansa na tańsze przejazdy z Kostrzyna nad Odrą do Berlina. Propozycje mają dla nas Niemcy. To będzie walka o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni grają dziś z Austriakami.
4: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
3: Na wiadomości zaczynam od utrudnień na Krajowej 17 w Lubelskiem. W miejscowości Chomęciska Małe dachowała osobówka. Droga między Zamościem a Krasnym Stawem jest częściowo zamknięta, a ruch odbywa się tam wahadłowo. Problemy z przejazdem mogą potrwać do 16.30. W wypadku cierpiała jedna osoba. A teraz o poważnym wypadku paralotniarza. W Świeradowie Zdroju mężczyzna spadł z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
5: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne, natomiast na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
3: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej, a dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
6: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
3: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody marszałka. Mieszkańcy pomysłu popierają, ale jednocześnie przyznają, że mają problem z miejscem parkingowym przy dworcu.
7: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
8: Nie mam problemu akurat z tym. Ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć ten parking i dojechać do pracy.
3: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. Już za godzinę mecz o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni podejmą u siebie drużynę z Austrii, mówi kapitan drużyny biało-czerwonych Arkadiusz Moryto.
9: Ten mecz nie będzie prosty, bo jednak reprezentacja Austrii przegrała mecz u siebie. Będą chcieli się odkuć, wiedzą o co grają, mają doświadczonych zawodników, więc nie będzie to prosty mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że warto podejść do tego meczu jak do jednego meczu, który po prostu trzeba wygrać i tak będzie prościej niż myśleć o tym, że mamy zaliczkę tej jednej bramki, bo w piłce ręcznej jest to bardzo mało i lepiej myśleć o tym, żeby ten mecz po prostu wygrać i przechylić na swoją korzyść.
3: Przypomnę, że w pierwszym eliminacyjnym spotkaniu Polska wygrała z Austrią 26-25. Dzisiejszy mecz startuje o 15 w olsztyńskiej hali Urania. Zamiast siedzenia w domu, spacer z czworonogiem. Mieszkańcy Zielonej Góry odwiedzili tamtejsze schronisko, by wyprowadzić psy i dać im chwilę radości poza boksami.
10: Postanowiliśmy po prostu pomóc wolontariuszom, innym tutaj pracującym, żeby wyprowadzić jednak tego pieska. Być może będziemy po prostu przychodzić częściej.
11: Ja przychodzę prawie co tydzień, tu jestem i wyprowadzam pieski. Wspólny spacer, pogoda z psem, przygoda.
12: Zainteresowało nas to, ponieważ chłopcy bardzo chcą mieć pieska, więc niech się najpierw zapoznają i wyprowadzą, zobaczą, z czym to się wiąże. Jest szansa dla zwierząt na poznanie się ludzi z tym, co trzeba robić, a nie żeby tylko brać psa i później go oddawać.
13: Wzięliśmy teraz staruszkę na spacerek, to taki podobny do naszego. Pójdziemy sobie z nim jakieś pół godziny spacerek.
3: Dzisiejsze wydarzenie zorganizowano w ramach akcji Daj pieskom pobiegać, które odbywa się cyklicznie.
4: No, na spacerek można się wybrać, ale trzeba mieć parasol, niestety. A propos piesków, od 2 tygodni jestem szczęśliwym właścicielem szczeniaka 8-tygodniowego. Fajne życie, tak, dużo się dzieje, także spacerki jak najbardziej. Ale właśnie, trzeba się cieplej ubrać, szczególnie wieczorem i w nocy, bo zaledwie od 7 do 10 stopni. Poniedziałek, jak nam tu wygląda? W centrum 19, niestety może zagrzmieć, podobnie na południu kraju. Bez deszczu raczej tak na północy, chociaż delikatne przejaśnienia.
0: Jest weekend!
4: 4 minuty już po godzinie 14:00, to radio Vox FM, no i gramy oczywiście w rytmie hitów. Pitbull, I Know You Want Me, tak będzie za moment, ale wcześniej wspaniały duet. Sean Paul, Alexis Jordan, Get to Love You. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie, mam nadzieję, że będziecie ze mną do godziny 16:00.

16,5 minuty, już po godzinie 14. DJ Bobo, Somebody Dance With Me w Radiu Fox FM. Pewnie słyszeliście, coś się kończy, pewna historia. Robert Lewandowski ogłosił wczoraj, że odchodzi z klubu z Barcelony, z Katalonii. Na dziś ostatni mecz, gdy rozegra to spotkanie, oczywiście w koszulce Barcelony. Gramy z Betisem. No i tak się składa, że trener zapowiedział już teraz przed meczem, że zdejmie Roberta Lewandowskiego w trakcie tego spotkania, by mógł dostać owację od kibiców na stojąco, a potem pod koniec meczu, w zasadzie na sam koniec meczu, wyjdzie Robert na płytę boiska i będzie miał kilka słów do powiedzenia.

0: Taką symfonię to ja lubię. To Radio Vox FM w rytmie hitów Clint Bandit i Zara Larsson. A Zara to będzie m.in. Drenchill, Axel Ingrosso, More Than You Know i wiele innych fantastycznych hiciorów, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. 609-869-869. Niezmiennie to numer do mnie. Piszcie w każdej sprawie. Tutaj za chwilkę pogadam sobie z kimś, kto uwielbia spacery z psem. Pogadamy, gdzie tam poszli i jak mija im to niedzielne popołudnie. No i czekam na wasze wiadomości.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Reklama.

Za niecałe 17 minut już będzie godzina 15. To Golden w Radiu Vox FM. 609-869-869 to numer do waszej dyspozycji. Piszecie różne fajne wiadomości. Tutaj próbowałem dodzwonić się do osoby, która napisała, że my po krótkim spacerze z psem przed obiadem, fajna niedziela, a psiaki to wdzięczne stworzenia, one jedyne cieszą się, gdy wracasz z pracy. Nie no, chłopie, no daj spokój, no na koniec miesiąca, w dniu wypłaty, to wszyscy dookoła merdają ogonem w domu. Nawet jak go nie mają. Lady Gaga, Alejandro, już teraz pięknie nam to wybrzmiewa na antenie Radia Vox FM. Za chwilkę również, no klasyk, doskonale znacie. Można śpiewać, można się bawić i wypoczywać, ładować akumulatory przed poniedziałkiem. Mother Talking, Brother Louie, za chwilkę u nas.

0: Gdybym miał kowbojski kapelusz, to nawet bym zatańczył, ale nie mam. Ale wy się nie krępujcie, w żadnym wypadku Rednex w radiu Vox FM w rytmie hitów. No już za chwilkę będzie godzina 15 po 15. Wracamy z doskonałą muzyką Millennium Day After Day na dobry początek. A już dosłownie za moment wiadomości radia Vox FM z kraju, ze świata. Zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar?
3: Coś się dzieje w twojej okolicy?
1: Wejdź na voxfm.pl
3: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
6: Wjechał w tłum przechodniów w Kalifornii. Nie żyją 3 osoby, 5 jest ciężko rannych. Deszcz, śnieg, a do tego podtopienia. Pogoda w Tatrach szaleje. Siatkarze warte zawiercie z szansą na złoto. Przed nimi finał w Lidze Mistrzów.
0: Minęła godzina 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
6: Na początek najnowsze doniesienia prosto z Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. 3 osoby zginęły, 5 zostało ciężko rannych. Według tamtejszych władz kierowca najpierw uderzył w zaparkowane auto, a potem, poruszając się po chodniku, w grupę osób przed jednym ze sklepów. Na razie nie wiadomo, kim jest kierowca i dlaczego doprowadził do tragicznego wypadku. A przypomnijmy, do podobnych dramatycznych wydarzeń doszło wczoraj we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, wśród nich jest Polka. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
7: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
8: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
7: 2 z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
6: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
9: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Na szlakach jest bardzo ślisko i błotniście, do tego pojawiają się lokalnie mgły. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody przekracza 200 cm i zbliża się do stanu ostrzegawczego. Stan ostrzegawczy jest już przekroczony w Trybszu. Dla zlewni Białka obowiązuje alert hydrologiczny 2. stopnia.
6: W pozostałej części Małopolski obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Chcą wziąć rewanż za zeszłoroczną porażkę. W Turynie siatkarze warte zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów. Rywalem, podobnie jak przed rokiem, włoski zespół Perugia. Emocje tonuje jednak jeden z liderów drużyny z zawiercia, przyjmujący Bartosz Kwolek.
10: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
6: W ubiegłym roku Warta przegrała w finale 2-3, a w tegoroczny finał już jutro o 20:30. Wcześniej o 17:00 mecz o 3. miejsce, w którym z tureckim Ziratem zagra Projekt Warszawa. Huk armat i szczęk szabel będzie można usłyszeć na Świętokrzyskim Podzamczu. Ponad 300 rekonstruktorów z Polski i zagranicy weźmie udział w widowisku Dwór w ogniu 1655. Jeden z organizatorów wydarzenia, Robert Bittner, zapowiada sporo emocji.
11: 100 muszkietów, 8 armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie Państwa zapraszam.
6: Na polu bitwy zobaczymy starcia piechoty i artylerii prosto z czasów potopu szwedzkiego.
11: Będą formacje epokowe, czyli muszkieterzy będą pikinierzy, będą polscy strzelcy, piechurzy, szlachta, pospolite ruszenie.
6: a poza walką na terenie Dworu Starostów Chęcińskich zaplanowano pokazy mody z XVII wieku, warsztaty kaletnicze i degustacje w historycznej jurcie. Widowisko potrwa od 23 do 24 maja.
0: No to można rezerwować czas, wybrać się na takie spotkanie z historią. Póki co dzisiaj, wybierając się na spacer, pamiętajcie o parasolach. W większości kraju niestety opady deszczu, szczególnie w centrum. Północ, tutaj delikatnie też popada, z północny zachód, raczej bez opadów deszczu i na termometrach dzisiaj w granicach do 18 stopni i tutaj jest najcieplej. Wieczorem i w nocy od 6 do 7 stopni w centrum, jutro do 16-20 w centrum, 12 stopni również na północy.
1: Jest weekend. Yes,
0: weekend. No ale też jutro może popadać. No ale jak to wiadomo, poniedziałek, żeby było ładnie, słonecznie, nie może być w weekend, prawda? Mik na pokaz za chwilkę w Radiu Vox FM Millennium Day After Day. To tak na dobry początek naszego spotkania po godzinie 15. 4 minuty już po 15. Mamy niedzielę, 17 maja. Łukasz Bogdan, witajcie. Vox FM.

0: A dzień dobry, witam. Tu Marek z Jaktorowia. Pozdrawiam całe radio. Właśnie słucham was, zjadłem obiadzik i se odpoczywam.
1: No i to jest bardzo słuszna koncepcja, Marku. Tego się trzymajmy. Idźcie za Markiem, czyli obiadek, a teraz odpoczynek. Leżymy i słuchamy kolejnych hiciorów. Stefan F. Astronomia to już za chwilkę. Bebe Rexha, Faithless, New Religion też będzie.

0: za 25 minut. Już będzie godzina 16. Don't Want Your Love w Radiu Vox FM. W rytmie hitów to Ellie Goulding, za chwilkę m.in. Aaron Chupa, Little Sis Nora Rave in the Grave, ale wcześniej o paragonach grozy i nie mówię tutaj o restauracjach gdzieś tam nad morzem czy w górach, tylko normalnie na targowisku, na ryneczku. Fasola szparagowa 60 zł za kilogram. Boże! Dobrze, że jest w wersji mrożonej chociaż.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.

0: za niecały kwadrans już będzie godzina 16. To Radio Vox FM w rytmie hitów Ina i Sunny Zap. To już za nami, za chwilkę m.in. Eben i Hollow. Łzy, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Mam nadzieję, że też się zmieści. Ale wcześniej oczywiście informacje do was, od was. Wysyłacie je pod 609-869-869. Teraz czas na pozdrowienia.
1: Cześć, Tomek z tej strony. Chciałbym pozdrowić serdecznie moją kochaną Monisię ze Smogolic, braciszka Marka z Czeladzi, o wszystkich słuchaczy, a o wszystkich prowadzących w Radiu Vox FM.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również wszystkich bardzo serdecznie, niech ta niedziela jeszcze upływa wam spokojnie, żebyście ładowali te akumulatory przed zbliżającym się tygodniem i żeby wszystko było tak, jak sobie zaplanujecie. Tego życzymy i trzymamy za was mocno kciuki.

0: Muchos gracias. Enrique Iglesias i Faruko Me Passe w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Tak na zakończenie ode mnie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilkę będzie godzina 16. Punktualnie o 16.00 jeszcze najnowsze wiadomości Radia Vox FM z kraju i ze świata. Potem jeszcze prognoza pogody, a potem oczywiście wracamy do muzyki, więc do usłyszenia.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.
14: Czterech członków polskiej rodziny poszkodowanych w Modenie. Dwie osoby opuściły już szpital. Śmiertelne potrącenie na osiedlu w wielkopolskim Turku. Nie żyje 19-latka. Z Barceloną zagra po raz ostatni. Robert Lewandowski żegna się z katalońskim klubem.
15: Minęła godzina 16. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przybywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak wczoraj 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. Potem atakował przypadkowe osoby z użyciem noża. 4 z 8 rannych w tym wypadku to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. Najnowsze doniesienia z Włoch zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim dziś prezydent Włoch Sergio Mattarella. Włoskie media podają również, że burmistrz Castelfranco Emilia Gianni Garniano odwiedził dom polskiej rodziny, której członkowie ucierpieli w tym ataku.
14: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni mieszkaniec Włoch. Pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie, miał odmówić składania wyjaśnień przed prokuraturą, został aresztowany. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia 19-latkę potrącił samochód. Za kółkiem siedział 29-latek, mówi Karolina Gmach z policji.
17: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.
14: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka. Na ławie oskarżonych Norwek Ingebirgt G. To on w 2022 roku miał zabić kobietę i wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelację w tej sprawie w czwartek w Oświęcimie. A przed ostatnim meczem wystosował apel do kibiców. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Dziś o 21.15 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony. Jego klub zagra z Betisem. A wiadomo, że Lewy zacznie to spotkanie od pierwszej minuty na boisku. Hiszpańskie media przekazują z kolei, że Lewandowski zostanie zmieniony w trakcie meczu, by kibice mogli pożegnać go owacjami na stojąco. Czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie był wyjątkowy i przebił oczekiwania nawet samego piłkarza, mówi komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło.
13: Kiedy Robert przychodził do Barcelony mając 34 lata i trafiał do klubu, który był w dołku, a on sprawił, że klub wrócił na szczyt i sam Lewy przeżywał przez te 4 lata masę cudownych chwil.
14: Robert Lewandowski wczoraj ogłosił, że po 4 sezonach gry opuści klub ze stolicy Katalonii. Dotychczas rozegrał dla Barcelony 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Zdobył z tym klubem 3 mistrzostwa Hiszpanii. A przed nami Copernicus Festival po raz 11 w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty, weryfikowanie informacji i liczne wykłady. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata. A to wszystko już od wtorku, mówi rzecznik festiwalu Diana Sałacka.
18: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
14: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
15: 4 minuty po godzinie 16. Co z tą pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro w granicach do 18-19 stopni. Niestety w centrum miasta, w centrum kraju może jeszcze delikatnie popadać. Podobnie na północy. Południowy zachód tutaj do 13 stopni. Więcej raczej nie będzie. W Tatrach niestety opady deszczu, a wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem. Oj, takie rzeczy niestety w maju. No ale co? Damy chyba radę. Miłego tygodnia.

Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tabletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Reklama.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: Vox FM.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
3: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa.
4: Tchórz.
5: Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
6: Nakradli, więc mogą uciekać.
7: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
8: No, ale...
7: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
8: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
7: No bo nie.
9: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
10: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
11: Ma siedzieć i już, na koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
8: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, panu Zbigniewowi Ziobrze?
12: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
8: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
2: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. A po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
8: Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
6: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
7: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
8: No, ale...
7: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
8: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
7: nie
8: polskim?
7: Powinien.
8: Dlaczego nie powinien?
7: No bo nie, bo ma historię. Zobacz jak wyglądasz, ogól się.
11: No, ale... To jest złodziej, je... I tyle.
13: Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
8: No ale...
13: karma każdego dokładnie, tyle.
8: To pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
11: Ma siedzieć.
8: 25 lat mu grozi.
11: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
8: No dobrze, dziękuję.
2: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiSu 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
1: Co ludzie powiedzą?
8: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
10: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
8: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
10: Słyszał pan w tej Puszczy Solskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te
8: wozy strażackie.
10: No, zakupił, nie... zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
8: No ale przecież. To nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
10: No ale tam się to by nie kupili tych wozów.
8: No ale to są całe jeszcze miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
10: Ale to tak, kto tak mówi?
8: No ale są świadkowie,
10: ale,
8: no.
10: Ale jacy świadkowie?
8: Pan Mraz. Na przykład zeznawał.
10: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
8: No tak.
10: Jak ja nie ufam temu panu.
8: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
10: Ja mówię, że dobrze.
14: Kto mówi, że dobrze?
10: Ja mówię, że dobrze.
14: Dobrze?
10: Tak.
14: Prezydenci?
10: Bardzo dobrze, że uciekł.
14: Bo co?
10: No bo co? No bo co?
14: Dla mnie to jest nęta pała.
8: Ale że uciekł do...
14: Paruwa. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie?
3: Panie! Ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. I ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał na wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
8: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
3: Odpokutowałem za to.
8: Tak.
3: A ten frajer... Bo dla mnie to jest frajer Dęta paluba.
14: Tu dzwoni pewnie moja... Binka, moja kobieta.
2: Ale to, no to chwileczkę.
14: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzy gadam. Na razie.
2: Dobra, co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
14: Frajer. Paruwa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
2: W zakładzie tak się
14: nie,
2: mówi.
14: Nie, to na Grechowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
2: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
14: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
2: No tak, i w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
14: Go, no.
2: A to dlaczego go nie przywieźli?
14: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
2: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
0: Jeden czy... lepszy od drugiego.
2: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
0: Uciekł, bo mu na to pozwolili.
2: Wymiar sprawiedliwości.
0: No, daj spokój. Jakie to bez pył wymiętny.
4: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
2: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No,
4: jasne, że tak.
2: Tam defraudacja tych
4: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
15: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
2: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
15: No, szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz uciekł. PiSowi przede wszystkim zaszkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
9: Proszę pana, źle, że uciekł. Bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
2: Że uciekł.
9: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
2: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też wie, okazało jest... się, że nie, bo tam jest...
9: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
2: Ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
9: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
16: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
2: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
16: A co on był uczciwy? Dlaczego uciekał?
2: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
16: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowa. Pina, bo tak ludzie powinni karać, zamykać. Panie, kur...
2: No ale jak
16: przepraszam, że tak przekroczył.
2: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
16: Ja wiem.
2: Jest to trudno go złapać, ja wie pan, bo to... On szybki wiem. Jest.
16: Ja wiem. No ale miłego dnia życzę.
2: Miłego.
17: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
18: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
2: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
18: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
2: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
18: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
2: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
18: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
19: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że
8: A, że za pana Ziobrę?
19: A jak?
8: Że to taki jest...
19: Będą w obronie.
8: Nie, no ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
19: Jakie dobrze?
8: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
19: Jakie ustawy prawo takie ma?
8: No tak, no bo to on rzeczywiście...
19: Chórz!
8: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
20: Dobrze. Nie ma skąd tą propagandą swoją.
8: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
20: To gdzie na Białoruś miał jechać?
8: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
20: Tak, prawi cyrk z ciebie.
8: Ale ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
20: Proszę pana, pierwsze trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robi pośmiechowisko z ludzi.
8: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
20: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
8: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
20: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
8: Ale wie pan, ale ktoś tu mówił, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
20: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodów?
8: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
20: dobrze.
8: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
20: No.
8: No tak.
20: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
9: To panu by się ten ksiądz przydał, może by pana Salcesonem wyleczył.
8: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
9: Wiecie, że dobrze.
8: Złodziej... Że uciekł do Ameryki?
9: Nie dobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. I szeryf jak ja baletnica.
8: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
14: A niech zgnije tam.
8: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
14: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
8: A jak w Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
14: Jeszcze Antarktyda wolna.
8: A... Czy na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
14: No to niech za bardziej.
17: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci. Posłuchajcie.
8: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaku.
21: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
8: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
21: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty... mówią.
8: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
21: Ucieka. Ja nie mam nic przeciwko temu.
8: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by pan wytłumaczyć.
21: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
8: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
21: A to
8: mówił,
21: jest inna
8: że...
21: sprawa.
8: No jak, ale ty i powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana... i uciekam do Ameryki, do widzenia.
21: Inna tak? sprawa, przestępstwa kryminalne,
8: no ale
21: a inna sprawa...
8: Kierowanie jakie... grupą przestępczą jaką jest, ma zarzut. Grupą? 26 pana, zarzutów.
21: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
8: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
21: kibicuje,
8: panu opieram. Zbigniewowi Ziobrze.
21: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
8: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
21: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
17: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam Adam Feder. Do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
22: Reklama.
23: Kto zwalcza ból?
24: Fundary!
23: Kto?
24: Fundary!
23: Fundary!
24: Fundary!
1: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
22: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
26: Chcecie wygrywać więcej?
27: Tak!

0: promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Reklama.

0: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pyta dziś kierowca Mana, a o której będzie?
0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście teraz w Peugeocie, namiocie czy pontonie, to mam nadzieję, że tej nocy nikt z nas nie utonie. Ale my jesteśmy taką załogą, że u nas nikt nie tonie, tylko każdy ma kartę pływacką, a przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno muzyka w rytmie hitów nam towarzyszy, ja też jestem razem z wami. Marcinek, witam was, a wydajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. 609 86 9 86 9.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

9 minut po północy to Kaczy w Vox FM, czyli piosenka, która dodała nam energii i nawet sprawiła, że ptaki na zewnątrz zaczęły śpiewać muzykę w rytmie hitów, bo one też słuchają Vox FM, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. Wyobraźcie sobie, że a propos ptaków, przyleciało ostatnio do mnie gołębie. Mam takie okno, z którego akurat widzę drzewko, takie bardzo ładne, wysokie. No i patrzę, o, chyba gołębie się wprowadzają, bo tam przyleciał pan gołąb, zaczął coś tam kombinować, jakiś patyków nazbierał, coś tam wiązał, nie wiązał. Mówię, nie no, elegancko no. Będę sobie teraz wychodził na zewnątrz, pił kawkę, odpalał Vox FM i patrzył, jak te piękne gołąbki się tam ze sobą mieszkają. Jest wszystko elegancko. No ale jak on zaczął tworzyć te gniazdo, to ja mówię, jak on to robi? No on coś tam wiąże, coś tam nie wiąże. Jakiś tam patyk dodał i to wszystko pospadało i tak z pół godziny się męczył. Potem przyleciała pani gołębica i tak go lekko dziobnęła, chyba sygnalizując, że panie, no to z tego to roboty nie będzie. No i tak sobie tworzył, aż w końcu poleciały i nic z tego nie było. Więc ja tak spojrzałem na niego i mówię, no panie gołębiu, no jak na przyszłość będziesz się pan brał za roboty i nie wiesz pan, jak gniazdo zrobić, to weź pan ekipę. Bo to pana gniazdo to tak głowy...

ten gołąb taki jest? Nie będę weryfikował, ale mogę zapytać was, jak tam u was mija ta noc? 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Czy tak jak temu gołębiowi mija? Lepiej tym się nie chwalcie, ale pochwalcie się, co robicie.

0: To Roxy i Beata Łobuz w Vox FM, a pod 609-869-869 nagrał się nasz Łobuz z Kielc, Mariusz.
1: Witaj, Marcin, pozdrawiamy Cię razem z domu. Musiałem Was wszystkich pozdrowić, wszystkich kierowców podróżujących, czy to w trasie, czy to w szpitalach. I chciałbym Cię poprosić o kontakt.
0: Poczekaj, Mariusz, poszukam, bo nie wiem, czy mam. Mam taki podwójny kontakt, albo pojedynczy z Bolcem, to już jak chcesz. Jak to mówią, u Marcinka grasz i wybierasz. Da się zrobić, oczywiście. 609-869-869, aby dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności, wszystkie SMS-y od Was czytam, wszystkie odczytuję, więc proponuję się pochwalić, no bo wiadomo, lista obecności jest to coś, na co wypada się wpisać. Mariusz się wpisał, dzięki, że jesteś. Za chwilę Sony do nieba bram, będziemy grać.

0: 28 minut po północy to Someone w Vox FM, czyli piękny kawałek, który dostarcza nam dużo wspaniałości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy tak się składa, że jest z nami Kasia i Misiek. Hej, ja z Kasią wracam z Rudnika nad Sanem z komunii z Monachium, jutro do pracy. No ja wiem, że wszystko co dobre szybko się kończy, ale fajnie, że na tej komunii byliście, fajnie, że Kasia jest szczęśliwa. Jesteś Kasiu? No właśnie, no bo jest z tobą Misiek i bardzo dobrze, dzięki temu jest na pewno wszystko git. Mam nadzieję, że hajs z komunii pójdzie w dobre ręce. A tej nocy jest też z nami, tak się składa, Roger z Lublina, czyli kozak gość, nasz stały bywalec, który pozdrawia wszystkich, którzy nie śpią, oraz kota Diego. No to widzę, że Roger, tu jest taka tradycja trochę nasza, że za każdym razem twój kot dostaje pozdrowienia, ale nie ma co się dziwić, no bo to jest kozacki kot, który miauczy i zawsze jest szczęśliwy, no bo ma takiego właściciela jak ty. Fajnie, Roger, że znowu z nami jesteś. Jest też z nami nasz przyjaciel Szymon, który cały czas jest. Cześć Marcinku, ja dziś wróciłem po 2 tygodniach urlopu, który spędziłem w słonecznym Egipcie. Ciężki jest ten pierwszy dzień po powrocie. No ja wiem, Szymon, że tam sobie odpoczywałeś, że był grany hamak, nie wiem czy hamak, ale leżak na pewno był. Jak hamak był, to też daj znać i sobie troszkę odpocząłeś, no ale ci się należało, no całą zimę pamiętam, jak woziłeś te części samochodowe, więc teraz w końcu odpoczywasz i dobrze, tylko no teraz niestety czeka cię all inclusive, tylko w robocie.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Jest też spóźnialski SMS o

kogo? Od Moniki jest obecna. No właśnie, Monika, już myślałem, że cię nie będzie. A tu takie miłe zaskoczenie. Fajnie, że jesteście. Wabank, gramy za chwilę Polo Vibes i dalej sprawdzamy, co tam u was słychać.

0: Projekt Bałakanica, jedziemy na Bałkany w Vox FM, a ja tam w sumie wolę do Mrągowa, do chłopaków.
1: Siema, Leśpią, Libor, pozdrowienia z Mrągowa, z Mazur. Ja spędzam wieczór z kumplem. Jeszcze próbujemy znaleźć karty.
0: Wiesz co, nie wiem, gdzie te karty mogą być i pytanie, czy jest Macao? Ale po głosie słyszę, że po Makale już jest.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: To nowość w Vox FM. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Dajcie znać, czy ten kawałek wam się podoba, czy nie, żeby grać go częściej, albo może jednak, żeby wyleciał z best listy. Chociaż w sumie muzyka w rytmie hitów mówi sama za siebie.
1: Marcin, muzyka w rytmie hitów to jest super. Pozdrawiam również Monikę i całą załogę Radia Vox FM.
0: Tak jest, bo to jest nasza wspólna noc i nasza wspólna załoga, którą wszyscy jesteśmy. Moment, gramy. Proszę.

Sawanna, 52 minuty po północy w Vox FM i od razu wszystko staje się lepsze, od razu człowiek się uśmiecha i o to w tym chodzi. Niezależnie jaka jest pogoda, niezależnie gdzie jesteśmy, jak mamy Vox FM, to jest na pewno wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie pielęgniarki, które teraz są na dyżurze i wszystkich lekarzy. Bo dzięki wam ten świat staje się piękniejszy. Szczególne tutaj pozdrowienia są dla szpitala w Górkach, więc gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dbacie o nasze zdrowie. Niezależnie jaka to jest godzina, to wiem, że można się do was zgłosić i wtedy na pewno będzie wszystko dobrze. Niezależnie co to jest, ja wiem, że sobie z tym poradzicie. Pomarańczowe lato to już teraz gramy, a już za chwilę nasza zagadka kto tu kłamie. Bądźcie z nami koniecznie, no bo dzisiaj zagadka będzie związana z miejscowościami w Polsce. Zobaczymy, kto będzie kłamał.

0: Muszę wam się przyznać, załogo, że w ten weekend miałem malować barierki u siebie na tarasie, ale pogoda to tak nie dopisała. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Najcieplej będzie w Białymstoku, Lublinie i Szczecinie 11 stopni, a najzimniej w Zakopanem 5. W dalszej części dnia ma być deszczowo, ale ciepło, 17 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Natomiast przez cały najbliższy tydzień, no niestety, będzie pochmurno, ale weekend zapowiada się słoneczny, więc myślę, że te malowanie może dokończę. Bo już tak maluję tą barierkę od 5 lat.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Ale w końcu teraz ogarnę temat i będzie już zrobione na kolejne 5 lat, będzie z głowy. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Zaraz zobaczymy, kto będzie chciał nas w tej godzinie oszukać w temacie podróży po Polsce, a więc Wisła, Narew, Wartaw, Kra. Vox FM. Muza w rytmie hitów zawsze gra. I to jeszcze jaka? Lambery, Ostatni most to przed nami. Za chwilę Sars. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

Jumbo w Vox FM, a my takim tanecznym krokiem podróżujemy sobie po Polsce w poszukiwaniu kłamcy. Pytanie tylko, kto nim będzie? Czy będzie to GPS-owiec Marcin? Czy może smartfonowiec Marcinek? Czy może ten nieznający się na tachografię i nie wiedzący, jak działa mapa, Mirus? Chociaż nie, na mapie to się chyba zna. Bądźcie z nami koniecznie, bo to zaraz będzie wszystko jasne.

0: Załogo, już nadchodzi, już za momencik będzie nasza seria Kto tu kłamie, więc proponuję się przygotować, wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to wydarzy się za chwilę, a dzisiaj do wygrania są specjalne skarpetki, które grają w rytmie hitów, więc warto być z nami, bo to wydarzy się już za momencik.
1: Nocna zmiana z Vox FM. Kiedy
2: nie mam ochoty na nic, bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen, nie rozumieju? Czemu kłamiesz?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się w podróż do najpiękniejszych miejsc w Polsce, w których czai się kłamca. No właśnie, pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Zegrze. A może jednak to Marcinek kłamie? Tradycyjnym geometrycznym środkiem Polski jest miejscowość Piątek. A może jednak ten rzeczny potwór mi rozkłamie? Ej, ja żadnym potworem nie jestem, tylko znam się na geografii i doskonale wiem, że najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła.
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9 w tym momencie zdejmuje tak zwanego co? Oczywiście, kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem. 609-86-9-86-9 i już w tym momencie odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
3: Siemanko, Albert z tej strony.
0: Siemanko, Albert, jakbyś mógł przyciszyć sobie radyjko, bo tak troszkę się komunikujemy pobocznie. Jakbyś mógł troszeczkę podkręcić. Jest git?
3: Jest git.
0: Albert, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie podróży po Polsce?
3: Marcin.
0: Tak jest, dokładnie tak. Marcin myślał, że Zegrze jest najgłębszym jeziorem w Polsce. W takim razie, Albert, jakie jest?
3: Hańka. No i,
0: a dobrze, no tak, to podwójne tutaj brawa dla ciebie. I wygrywasz skarpetki z logiem Vox FM. Mam nadzieję, że się cieszysz.
3: Dzięki wielkie.
0: W takim razie pozdrawiam ciebie gorąco. Mam nadzieję, że elegancko ci się będzie nosić. No i wszystkich, którzy w tym momencie są gdzieś tam nad jeziorkiem, no to gorące pozdrowienia i dobrych połowów.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: A takie skarpety na ryby mogą się przydać. Zwłaszcza jak będzie troszkę zimniej. Nie wiem, czy rybom się przydadzą. Ryby chyba mają jakieś tam swoje sposoby. Swoją garderobę, że tak to ujmę. Lano Centera teraz gramy. Dla wszystkich tych, którzy w tym momencie jadą, łowią. A już za chwilę powerplay. Najlepsze. Tu Vox FM, no, najlepsze radia.

0: Marcin, no? Tutaj napisał Mariusz. Zegrze to nie jest jezioro, czyli co? Podwójnie skłamałeś, a to niby ja jestem kłamcą, tak?
1: Przestań! To, że raz skłamałem, to nic nie znaczy!
2: Ej, ej, panowie, spokój! Konflikty proszę poza antenę.
3: Vox, Vox.
4: Ja tutaj nikomu w drogę nie wchodzę.

Minut po godzinie pierwszej to Dave i Sopot w Vox FM, czyli piosenka o naszej pięknej nadmorskiej miejscowości. A tak się składa, że w Sopocie na plaży są sauny, więc jeśli nawet nie ma pogody, to można sobie do takiej sauny pójść, troszkę w niej posiedzieć, wypocić co trzeba. Czuć się lepiej. Wiem, że nie każdy może, ale warto czasami pójść do sauny, skorzystać, żeby po prostu czuć się troszkę lepiej. Elektryczne gitary, co powie ryba, to za chwilę będziemy grać w temacie wędkowania.

I widzicie, załogo, ile udało się podczas nocnej zmiany zrobić? No bo tak, Serafin poskładał cały samochód. Felek wyrzucił wszystkie śmieci do sypu. Jarema poszedł na ochronę zrobić obchód. Mściwór stoi na pauzie, a Mściwór właśnie wyjeżdża. Widzicie, przy Vox FM wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ta jazda. Non-stop 200 po mieście. Gramy.

To prywatny bal w Vox FM, a my taki bal załogo mamy w każdy poniedziałek od północy do drugiej w noc. Pamiętajcie o tym, żeby być razem ze mną w każdy poniedziałek. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy sobie mówimy, co nam się udało, co nam się nie udało. No i potem zawsze jest lepiej. Dzięki za dzisiaj. Był z wami Marcinek, ale zostańcie blisko Vox FM, bo po godzinie drugiej między innymi pojawi się Das Model i to jest przepiękny kawałek, który troszkę przybliży nam przeszłość w przyszłość. Bądźcie z nami.